0: Radio Radio SK. SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Elbląskopolska, Małopolska.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum Nowy Sącz, ulica 1 Brygady 2. Autospektrum.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum Nowy Sącz, ulica 1 Brygady 2. Autospektrum.pl.
5: I po reklamie.
6: SK Małopolska News.
7: Michał Rejduch, zapraszam. Nic złego się nie dzieje, zapewniają władze Nowego Sącza, a chodzi o tabletki jodku potasu, które właśnie są wymieniane w miejskich magazynach.
8: Wymieniamy w tej chwili tabletki jodku potasu, który jest posiadaniem miasta Nowego Sącza. To kilkadziesiąt tysięcy tabletek, mamy to zmagazynowane w wielu punktach Nowego Sącza. Po prostu skończył się ich przydatność, termin do spożycia i w tej chwili wymieniamy cały ten pakiet na świeże tabletki. W razie gdyby takie zagrożenie mu się pojawiło, to żeby nie było takiej paniki jak 40 lat temu w Czarnobylu. Oczywiście tam po Czarnobylu wybuchła troszeczkę taka panika. Pamiętam to, jak wszyscy wtedy spożywali płyn Lugola, żeby zabezpieczyć oczywiście nasze tarczyce. Szczególnie to dotyczyło, pamiętam, dzieci, ale w tej chwili nie ma żadnego zagrożenia, szanowni Państwo, tylko przemyślane działania zarządzania kryzysowego, które po prostu przygotowują nas na różnego rodzaju warianty. Ja też Państwa tutaj nie zasypuję tymi informacjami, jakie kroki w tym kierunku robimy, ale na przykład poprosiłem, żeby w projekcie Maślanego Rynku, tego parkingu podziemnego, który znajdzie się pod Maślanym Rynkiem, były dodatkowe wzmocnienia, tak żeby ten parking już spełniał warunki miejsca doraźnego schronienia, co spowoduje, że będzie można się tam schronić w razie zagrożenia, będą się tam mogły schronić osoby z centrum miasta. Oczywiście to są wszystko działania prewencyjne, mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli używać tego typu zabezpieczeń, tego co robimy w tej chwili, bo po prostu nie będzie takiej potrzeby, ale szanowni Państwo, też moją rolą jest to, żeby myśleć o tym wariancie najgorszym, a wiadomo, że liczymy na to, że on nigdy się nie spełni.
7: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Będzie remont powiatowej trasy, która prowadzi przez miejscowości Rogi i Naszacowice w gminie Podegrodzie. Umowa z firmą, która zajmie się pracami, jest już podpisana, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
9: Podpisujemy umowę z wykonawcą, która wygrała przetarg na wykonanie drogi Rogi Naszacowice. Jest to droga na krańcu naszego powiatu, łącząca z powiatem limanowskim. Mieszkańcy w gminie również zabiegali o przebudowę tej drogi, bo sytuacja na tej drodze była fatalna. Będzie to się wiązało z wybudowaniem też chodnika. Umowa na kwotę 3 800 zł. Czas realizacji 13 miesięcy od dnia podpisania umowy i kwestia środków. Środki są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc bardzo się cieszę z tego, że otrzymaliśmy te środki. No i cóż, szanowni Państwo, no, czekamy na wejście wykonawcy na plac budowy. Oczywiście utrudnienia, tam też będą utrudnienia, no ale żeby było lepiej, musi być troszkę gorzej. Także bardzo się jeszcze raz cieszę i myślę, że zostanie to wykonane, będzie służyło naszym mieszkańcom i gmina Podegrodzie też będzie zadowolona z tego tytułu, gdyż jest to łącznik powiatu nowosądeckiego z powiatem limanowskim. Kolejny oczywiście.
10: Ja również w imieniu mieszkańców chciałam serdecznie podziękować panu staroście, całemu zarządowi, panu dyrektorowi za realizację tej inwestycji na terenie naszej gminy. Jak pan starosta wspomniał, również będzie chodnik. Jesteśmy na etapie projektowania. Myślę, że w najbliższym czasie, jak uzyskamy projekt,

0: już przejdziemy do realizacji. Z naszej strony deklarujemy wszelkie wsparcie dla firmy, żeby prace szły jak najlepiej i bez większych utrudnień ze strony mieszkańców czy gminy. To jest droga powiatowa, która łączy się również z powiatem limanowskim. Tamta część też będzie remontowana, z tego co mi wiadomo, właśnie od Rogów w stronę Przyszowej i Łukowicy. Jest to droga strategiczna na pewno w naszym regionie.
1: Reprezentuję wykonawcę przedsiębiorstwa Robu Drogowo-Mostowo w Nowym Sączu i chciałam powiedzieć, że rozpoczynamy realizację zadania. W tym momencie opracowujemy projekt tymczasowej organizacji ruchu. Całość robót zostanie poprzedzona wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu. No i oczywiście dopełnimy wszelkich starań, aby remont drogi powiatowej był wykonany należycie i terminowo. Oczywiście wiąże się to z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców, no ale to jest normalna kolej rzeczy przy remontach dróg.
2: Nie skupiamy się tylko na wymianie górnej nawierzchni, tylko wymieniamy całą konstrukcję, łącznie z podbudową. To jest kolejny etap, ponieważ tam już dwa etapy wcześniejsze przebudowy były wykonane. I to jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu limanowskiego i od powiatu nowosądeckiego. 2 km 435 metrów, jezdnia zostanie minimalnie poszerzona. I tak wspomniała pani wójt, docelowo tam też pojawi się chodnik, tylko w okresie późniejszym, po zakończeniu tych prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
3: Mówił Wojciech Błażusiak, szef Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Roboty będą kosztować ponad 5 milionów złotych, a całość powinna być gotowa w 2027 roku. Na razie informacyjnie, a jak to nie pomoże, posypią się mandaty. W Nowym Sączu ruszyła akcja przypominająca o tym, że trzeba sprzątać po swoich psach.
4: Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, spotykamy się czasem z takimi pytaniami od mieszkańców, gdzie mają wyrzucać te odchody. Woreczek biodegradowalny jest wystarczający, mamy ponad 1000 koszy na terenie całego miasta, więc to nie jest tak, że nie mamy miejsca, gdzie te odchody, prawda, w tym woreczku wyrzucić. Też trzeba brać pod uwagę to, że za to można po prostu otrzymać mandat od Straży Miejskiej, więc to nie jest tak, że ktoś kogoś chce straszyć, ale no musimy wziąć pod uwagę i dlatego znajdujemy się tutaj dzisiaj przed schroniskiem, żeby o tym mówić i na pewno będziemy ten temat niejednokrotnie jeszcze nagłaśniać, bo my potem żyjemy w tym mieście, funkcjonujemy, chodzimy po tych chodnikach, po tych drogach, tak? Dbajmy o zdrowie naszych dzieci, dbajmy o zdrowie tych najmłodszych, ponieważ tak jak już powiedziałem, przecież to jest przenoszone bakterie, pasożyty, a to wystarczy po prostu sekunda, żeby ten woreczek mieć ze sobą, ten prezent po tym psiaku czy innym zwierzaku po prostu zapakować i wyrzucić. Ja myślę, że to jest no, bardzo ważne i tutaj będziemy przypominać o tym, dlatego też Wydział Komunalnej Obsługi Miasta właśnie z tymi plakatami, z tą akcją wychodzi. Też będziemy chcieli rozplakatować miasto tymi właśnie plakatami, żeby jednak to mieszkańcy widzieli, że ktoś na to zwraca uwagę, że miasto bierze pod uwagę przecież to, żeby sprzątać po swoim psie, bo tak jak powiedziałem na początku, pies czy inny zwierzak to nie jest tylko przyjemność, ale przede wszystkim to jest odpowiedzialność, którą musimy po prostu jakby przestrzegać. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy sprzątają po swoim psie. Wszystkim tym, którzy dbają o ten porządek publiczny, ponieważ takich osób też nie brakuje. Ale o tym się nie mówi, tak? Więc z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dodam, że zapraszamy do naszego schroniska. Jest ono fantastycznej tutaj okolicy, Tłoki 24D adres, tutaj na Wulkach, mamy piękne tereny zielone tak naprawdę, za nami znajduje się znowuż ścieżka pieszo-rowerowa i do czego zachęca się schronisko? Wolontariusze, opiekunowie społeczni, jest ich naprawdę wielu, odwiedzają schronisko, biorą te zwierzaki na spacer, te psy. Zachęcamy inne osoby, żeby z taką empatią właśnie podchodzili tutaj, a może przy okazji ktoś tutaj znajdzie swojego przyjaciela, może jakiś zwierzak, jakiś pies znajdzie swój nowy dom. Do tego też zachęcamy. Zachęcamy do tych przecież adopcji, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że na sam koniec również chciałbym serdecznie podziękować Państwu, dziennikarzom, że jesteście razem tutaj z nami, że pomagacie nam nagłaśniać te akcje, z empatią podchodzicie do takich tematów i miejmy nadzieję, że chociaż promil z dzisiejszej konferencji tutaj dotrze do mieszkańców i ta poprawa będzie po prostu znaczna. To znaczy, no jakiejś takiej wiedzy nie mam dokładnej, natomiast będziemy chcieli na tych wszystkich tablicach miejskich to rozplakatować. No na każdym osiedlu takich tablic jest kilka, więc ja do tego będę na pewno zachęcał Wydział Komunalnej Obsługi Miasta, żeby było to widoczne na tych miejskich tablicach, bo tam przecież mieszkańcy też podchodzą, czytają sobie różnego rodzaju inne ogłoszenia, więc przy okazji możemy spojrzeć na ten właśnie plakat. Jest on, myślę, dosyć widoczny. Mogę go pokazać jeszcze raz. Tu mamy wszystkie informacje tak naprawdę opisane. Twój pies, twoja odpowiedzialność, sprzątaj po swoim psie. No i oczywiście miasto to nie jest pole minowe. To jest takie przesłanie, żebyśmy jednak uciekali od takich zdarzeń. Na razie z tego, co pytałem, w wydziale nie planują czegoś takiego. Tutaj mieszkańcy muszą o tym pamiętać. Myślę, że to nie jest jakiś...
5: Nie jest duży koszt zakupu takiego woreczka, więc to też jest istotne. Samo to, że zdrowie naszych pupili też jest tutaj na pierwszym miejscu, bo my wdeptując wiadomo co innego psa, możemy przynieść naszym pupilom coś niechcianego do domu, więc to jest naprawdę bardzo istotne.
4: Ja myślę, że jak pamiętamy o tym, żeby ubrać okulary przeciwsłoneczne, czapkę, wziąć wodę, to po prostu pamiętajmy o tym, jak wychodzimy z tym pieskiem, bo wiemy, w jakim celu wychodzimy. Zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu piesek zostawi jakąś niespodziankę, to ten woreczek wystarczy mieć po prostu tutaj u siebie w kieszonce.
3: Mówił Maciej Rogusz, radny Nowego Sącza. Przed nami kilka wydarzeń, które mogą zainteresować mieszkańców Nowego Sącza. Zarówno tych, którzy lubią aktywny styl życia, jak i tych, którzy lubią pomagać innym. Coś dla siebie znajdą też najmłodsi. O szczegółach Darek Ryś rozmawiał z Tomaszem Baliczkiem z Urzędu Miasta.
6: Już 22 maja w Sądeckim Ratuszu akcja oddawania krwi, na którą zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza. W związku z otwarciem ratusza po 2-letnim remoncie można przy okazji przyjść, zobaczyć, pozwiedzać ratusz, jak wygląda pięknie odnowiony i funkcjonalny w tym momencie. Serdecznie zapraszamy. Akcja oddawania krwi, rejestracja jest od godziny 8 do godziny 11.30, no i w tych godzinach będzie można również osoby zakwalifikowane i przebadane będą mogły krew oddać. Dodatkową atrakcją dla wszystkich osób, które oddadzą krew w tym dniu, będzie taki bezpłatny bilet, wejściówka na sądecki basen w ramach właśnie dodatkowej takiej nagrody, rekompensaty, upominku dla osób, które oddadzą krew. I przypominam, czy może powiem, bo też informacja, żeby do Państwa dotarła, około 50 osób w tym dniu jest przewidziane, że może oddać krew. Jest to związane z, no właśnie z kwestią czasową i z możliwościami przerobowymi, że tak powiem, właśnie stacji krwiodawstwa, która tutaj do nas przyjedzie i rozłoży swoje tutaj urządzenia do pobierania krwi.
7: Zasady są takie same jak na co dzień przy oddawaniu krwi, czyli do osoby pełnoletnie mogą się zgłaszać.
6: Tak, oczywiście osoby pełnoletnie z dowodem osobistym, zdrowe, które nie mają chorób przewlekłych czy nie zażywają leków, które je dyskwalifikują. Natomiast jeżeli ktoś nie ma pewności, też może przyjść. Jest ankieta, w której są pytania. Też można taki ogólny stan zdrowia sobie przebadać. Jest lekarz, który sprawdza nasz stan zdrowia, ciśnienie, poziom cukru we krwi. Także choćby nawet z tego względu można przyjść i zobaczyć. I jeżeli byłoby tak, że ktoś się nie zakwalifikuje, to będzie już miał sygnał, na co może, czy powinien zwrócić uwagę, żeby w kolejnej akcji, czy za jakiś czas przyjść do stacji krwiodawstwa i tą krew potrzebującym oddać.
7: To piątek, 25 maja, a my wybiegamy trochę dalej, bo do czerwca, rowerowy dzień dziecka, jak zwykle w Nowym Sączu, pewnie będzie dużo się działo i pewnie jak zwykle w Parku Strzeleckim.
6: Szanowni Państwo, tak, Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami i jak już od kilku ładnych lat z tej okazji organizujemy rowerowy Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim. Są to zawody dla dzieciaczków naszych do 12 roku życia. 5 kategoriami wiekowymi. Jak mamy czas, to powiem szybciutko. To jest do 4 roku życia 5-6-latki, 7-8-latki, 9-10-latki i 11-12-latki właśnie w tych grupach wiekowych będą rywalizować ze sobą. Osobno dziewczynki, osobno chłopcy. Tak jak na przykład w tamtym roku wiemy, że w jednej kategorii musieliśmy robić 3-4 starty, tyle było osób zainteresowanych, bo też nie puścimy na przykład 50 czy 60 dzieci na rowerach ze względów bezpieczeństwa, dlatego dzielimy też te starty i wtedy wyciągamy najlepsze czasy i dzieciaki z najlepszymi czasami już później zostają uhonorowane dodatkowo, powiem Państwu, pucharami i nagrodami, ponieważ każde dziecko, które przyjdzie w tym dniu i weźmie udział w tych zawodach, otrzyma pamiątkowy medal, jak również inne ciekawe upominki, czy słodycze, lody, owoce, również jakieś pewnie będą dodatkowe inne słodkości. I jako taka niespodzianka też w ramach coraz lepszej współpracy i takiej wymiany tutaj naszej między jednostkami, jednostki też planują dla Państwa bardzo ciekawe atrakcje w tym dniu. Pomimo, że tak naprawdę 1 czerwca w Parku Strzeleckim będzie mega duża impreza z okazji Dnia Dziecka, ale ja tutaj skupię się tylko na tym rowerowym Dniu Dziecka, natomiast 1 czerwiec, słuchajcie Państwo, bo też będzie głośno, też będą zapowiedzi już dyrektorów i jednostek, które tutaj to organizują, bo naprawdę zapowiada się weekend, nawet przedłużony weekend z okazji Dnia Dziecka, bardzo, bardzo atrakcyjny. Natomiast my sportowo 31 maja w Parku Strzeleckim od godziny 11 zaczynamy zawody. Oczywiście prosimy przyjść wcześniej. Zapisy też można dokonywać wcześniej u nas w Wydziale Kultury i Sportu na Szwedzkiej 2 albo osobiście. Natomiast w dniu zawodów tylko trzeba być wcześniej, żeby o tej godzinie 11 już pierwsze kategorie, te najmłodsze wiekowe, wystartowały i na bieżąco też będą dekoracje dzieciaczków naszych, które tutaj będą rywalizowały. I tym Dniem Dziecka rozpoczynamy kolejny rok rywalizacji o rowerowy puchar stolicy Polski, który zacznie się właśnie 1 czerwca i przez cały czerwiec będziemy kręcić kilometry dla Nowego Sącza.
7: Czyli nie ma tutaj zapisów na to rowerowy
6: dziecko, tak? Fajnie by było, jakby osoby, rodzice przyszli, czy zadzwonili właśnie do nas, do wydziału i wcześniej się zapisali, bo wtedy mniej więcej wiemy, ile różnych tych upominków dla dzieci przygotować. Mamy też organizacyjnie zadanie łatwiejsze. Oczywiście też zawsze mamy jakiś margines, że wtedy tyle i tyle osób przyjdzie, które się w ostatniej chwili zapisze. Natomiast no, bardzo prosimy zapisać się wcześniej. Oczywiście tylko tak dla przypomnienia, bo wiem, że rodzice w Nowym Sączu pilnują tego, kaski obowiązkowe. Dbamy o bezpieczeństwo naszych maluchów, także zawsze jeździmy w kaskach, nie tylko na zawodach, ale wszędzie, gdziekolwiek jedziemy na rowerach, zakładamy naszym dzieciakom. Pomijam, że to jest do któregoś tam roku obowiązkowe. Natomiast no, chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. Głowa jest newralgiczna, więc chronimy głowę naszych pociech, bo w ferworze walki różne rzeczy, tej walki, rywalizacji sportowej, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście mamy zabezpieczenie medyczne, zdarzają się jakieś otarcia, ale jak mamy ten kask na głowie, to naprawdę upadek, nawet jak się zdarzy, to głowa jest chroniona. Także 31 maja, Park Strzelecki, pierwsze starty o godzinie 11. I w zależności od wieku te trasy będą krótsze dla najmłodszych i będą stopniowo wydłużane dla dzieci starszych.
7: Ale chyba warto, bo fajna zabawa, fajna rywalizacja, no i taki fajny sposób na spędzenie tego dnia.
6: No, patrząc na poprzednie lata, to rzeczywiście tutaj zainteresowanie dzieci, rodziców, dziadków jest naprawdę bardzo, bardzo duże. To blisko w tamtym roku 800 osób, które nie samych dzieci, ale również, tak jak mówię, rodziców i dziadków, którzy przychodzą do Parku Strzeleckiego i tutaj pomagają, wspomagają, dopingują swoje przygotowuje swoje pociechy. Także impreza rodzinna, wielopokoleniowa.
7: Skoro poruszył Pan temat rowerowej stolicy Polski, wiemy już dobrze, że mamy pulę nagród przewidzianą w tym roku do zdobycia, czyli kręcimy kilometry dla miasta, ale też możemy wykręcić coś dla siebie.
6: Tak, no dla siebie możemy wykręcić zdrowie, kawał zdrowia i kilka kilogramów mniej, jak przyłożymy się do ostrego kręcenia, ale jeżeli chodzi o takie dodatkowe nagrody tutaj od pana prezydenta z Urzędu Miasta, to pula nagród to jest ponad 40 tysięcy złotych, jest 7 kategorii wiekowych, w których oczywiście podzielonych osobno na dla pań i osobno dla panów, gdzie każda z tych kategorii zwycięzcy w pierwsze 3 miejsca dostają specjalne vouchery finansowe, które można zrealizować w sklepach naszych sądeckich, które z nami współpracują, tych takich sklepów i no głównie sklepów sportowych jest 6 i za kategorie wiekowe to są nagrody 500, 400, 300 zł. Natomiast są dodatkowe ekstra kategorie, nagroda główna za największą ilość przejechanych kilometrów i tutaj już nie ma podziału na płeć, tylko pierwsze 3 miejsca zgarniam odpowiednio 1500, 1000 i 500 zł. Oczywiście jest rywalizacja szkół, jest rywalizacja firm, innych instytucji, kategorii i grup. W tej rywalizacji jest bardzo dużo i też przewidujemy właśnie grupy, które przejadą najwięcej kilometrów, będą dostawały specjalne okolicznościowe dyplomy. Zarówno szkoły w rywalizacji międzyszkolnej też będą nagradzane specjalnymi dyplomami. A dla takich naprawdę mocno kręcących kilometry jest jeszcze dodatkowa nagroda. Kto nakręci minimum 1000 kilometrów, dostanie specjalną, dedykowaną koszulkę rowerową, dedykowaną tej edycji 2026. Ona jest w takim kolorze w tym roku błękitno-morskim. Jestem tylko facetem, więc kolory mam biały, czarny, ale tak mi się wydaje, że to jest taki morski kolor. Panie pewnie tutaj by mnie zaraz poprawiły i powiedziały dokładnie, co to za kolor. Ale bardzo ładnie to wygląda i ta koszulka będzie dla każdego, kto nakręci te 1000 kilometrów. Ona będzie przekazywana na podsumowaniu, dużym podsumowaniu, jak co roku w sądeckim ratuszu, już w tym momencie odnowionym, pięknym, na specjalnej gali z wręczeniem tych voucherów i koszulek. Ale zachęcamy każdego, czy to będzie 10, czy to będzie 100, czy to będzie 500 kilometrów w czerwcu, żeby się włączyć w tą akcję. Jak się włączyć? Bo też są osoby, które, mimo że to już prowadzimy chyba 7 czy 8 rok, rywalizujemy, to jeszcze nie wiedzą. Trzeba pobrać na swój telefon komórkowy aplikację Aktywne Miasta i zgodnie ze wskazaniami tej aplikacji odpowiednio wypełniać wszystkie rzeczy, które tam są potrzebne organizatorowi, czyli wiadomo nasze dane, ale co też dla nas najważniejsze, przy zaznaczaniu miasta, dla którego się będzie kręciło kilometry, trzeba zaznaczyć miasto Nowy Sącz. I wtedy też tam się pojawi mnóstwo grup, do których możemy sobie dołączyć albo możemy poprosić o, czy napisać do nas i wtedy stworzymy dla Państwa kolejną nową grupę. Natomiast tych grup już jest naprawdę tak dużo, że tutaj spokojnie każdy z Państwa znajdzie dla siebie jakąś grupę. I wtedy przed każdym treningiem w czerwcu, od 1 do 30 czerwca, przed każdym treningiem trzeba tą aplikację włączyć. Jak już przejedziemy swój trening, to wtedy ją wyłączamy i kilometry w sposób automatyczny nam się nabijają na nasze konto indywidualne oraz na konto miasta Nowego Sącza.
7: I z rowerów przenosimy się na basen, bo rusza akcja pod hasłem Już Pływam i będzie można się, właściwie już można się zgłaszać.
6: Tak, tak, akcja Już Pływam, ja też już pływam i to już od dawna, natomiast akcja Już Pływam jest skierowana dla naszych dzieci w szkół podstawowych, czyli do 7 klasy szkół podstawowych. Jak co roku zresztą na basenie Mosir w ramach bezpiecznych wakacji organizujemy turnusy. Dokładnie tak jak w tamtym roku, czyli to są 3 turnusy trwające 2 tygodnie od poniedziałku do piątku. Zajęcia są skumulowane, czyli podczas jednego pobytu na basenie mamy tak naprawdę 2 jednostki lekcyjne, 1,5 godziny zajęć. Godziny są dopołudniowe. Każda osoba, która jest zainteresowana, może wejść na stronę Urzędu Miasta albo na profile w mediach społecznościowych Sport Nowy Sącz. Jest plakat z kodem QR, jest informacja też na stronie, na profilu pana prezydenta czy panów prezydentów, gdzie poprzez kod QR możemy wejść na stronę z opisem, gdzie trzeba będzie pobrać załączniki, które rodzic ma wypełnić i przynieść do nas, do wydziału. Koszt takich zajęć dwutygodniowych, czyli 20 godzin lekcyjnych zajęć na basenie, to jest 120 zł, które płaci rodzic, natomiast resztę dopłaca Urząd Miasta i Województwo Małopolskie, bo to jest właśnie z programu grantowego, w którym braliśmy udział i dostaliśmy tutaj takie pieniążki z tego grantu i dzięki temu możemy dla Państwa, dla rodziny, dla dzieci Państwa taką akcję, już pływam po raz kolejny, zorganizować.
7: Wiemy mniej więcej, ile osób mogłoby skorzystać tym razem?
6: To jest pula bardzo porównywalna jak w tamtym roku, czyli to jest 90 dzieci może wziąć udział w 3 turnusach.
7: Chyba warto, bo to nasze bezpieczeństwo.
6: Nasze i przede wszystkim naszych pociech. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Tak jak wcześniej mówiłem o tych naszych zawodach i jeździe na rowerze, gdzie dbamy o kask i sprawny rower, tutaj wiadomo, wakacje się zbliżają, a jak wakacje, to woda w różnej postaci, czy to będzie rzeka, jezioro, basen, czyli te umiejętności są niezbędne, są konieczne, żebyśmy my te wakacje przeżyli w sposób radosny, a nie żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek, bo to nie tylko wypadki śmiertelne niestety, gdzie dominują raczej ludzie młodzi i bardzo młodzi poprzez, wiadomo, takie bardzo lekceważące podejście do wody i niemądre pomysły związane z rzekami i innymi, zwłaszcza z rzekami i niestrzeżonymi miejscami, właśnie gdzie nie powinni się kąpać i dochodzi do tragedii, często przez głupotę i bezmyślność niestety, a w przypadku osób starszych, no to jeszcze do tego, jak zostanie dołączony alkohol, no to już naprawdę o kłopoty i katastrofę i tragedie tak naprawdę ludzkie później, które są nie do odkręcenia, nie jest trudno. Dlatego traktujmy ten żywioł, wodę tutaj z szacunkiem, ale też przygotujmy się do tego sezonu, żeby, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby to była dla nas radosna chwila wypoczynku, a nie później jakiś stres i dramat. Dlatego przygotujmy swoje dzieci, sami się też przygotujmy, uczmy dzieci tych umiejętności bezpiecznego spędzania czasu w wodzie, nad wodą, tak żeby to było wszystko radosne dla nas.
3: Z Tomaszem Baliczkiem z Urzędu Miasta Nowego Sącza rozmawiał Darek Ryś. Na nowe domy czekają 2 potrzebujące rodziny z regionu sądeckiego. Ich marzenie próbuje spełnić Fundacja Renowo z Nowego Sącza, a pomóc może też każdy z nas.
8: Dziękujemy tutaj wójtowi za tak miłe przyjęcie nas do gminy Chełmiec, że możemy zrobić taką potężną, największą w sumie imprezę tutaj w Małopolsce. Robimy ją pierwszy raz, mamy nadzieję, że ona wypali, że będzie dużo ludzi, że będziemy świetnie się bawić. Dziękujemy też firmie, właścicielowi firmy Wiśniowskiej za udostępnienie terenu, tam jest około 11 hektarów. Jest to ukłon w naszą stronę, bardzo za to serdecznie dziękujemy. No i chcielibyśmy Wam Państwu tutaj przybliżyć, na czym ta impreza będzie polegała, jaki ma cel. Zaczniemy od tego, że w sobotę 23 maja ugości tutaj u nas około 70 jednostek samochodów ciężarowych, super takich wymalowanych. Zaczniemy to w Starym Sączu na Stawach, tam będzie start. O godzinie 9 wyruszamy kolumną samochodów w stronę gminy Chełmiec. Tutaj będziemy przejeżdżać koło Urzędu Gminy Chełmiec, przejedziemy ulicą Marcinkowicką, stamtąd udamy się na most, na obwodnicę, na rondo i wjedziemy na ulicę Tarnowską. Mamy nadzieję, że na godzinę 11 uda się nam dojechać już na plac firmy Wiśniowski. Tam samochody zostaną rozlokowane. Oprócz tego mamy masę atrakcji, między innymi mamy grupę rajdowo-wyścigową. Też liczy około 14 jednostek. Będzie rozlokowana na terenie, na tym placu, na Renovo Fest. Będziemy mieli platformę Dinner in the Sky. Będziemy mieli masę atrakcji. Będziemy mieli między innymi turniej charytatywny, który będzie odbywał się za firmą Wiśniowski. Tam są takie dwa potężne boiska. Na tych boiskach będziemy grali od godziny 8.30. No i masę koncertów, które będą towarzyszyły nam w tych dwóch dniach. Przypomnę jeszcze, że w niedzielę o godzinie 9.30 mamy jeszcze mszę świętą, też serdecznie zapraszamy. Wtedy są zielone świątki. Ja tutaj poproszę jeszcze kolegę Dawida też, żeby kilka słów powiedział o tej imprezie.
9: Oprócz tych atrakcji, które wymienił kolega Łukasz, mamy również przede wszystkim strefę koncertową, gdzie mamy na sobotę przewidziane gwiazdy takie jak kapela Ciupaga, Sławomir, zespół Redlin. W niedzielę mamy kapelę od Kordiana, mamy kapitana Folka, Roya, także poruszamy się w takim klimacie folkowym. Będzie to folk rock, będzie to disco folk, będzie również nasza koleżanka Małgorzata Szarek, także serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że wstęp na całą imprezę jest darmowy, więc nie trzeba kupować biletów, natomiast będą wszędzie rozstawiane puszki, bo impreza ma charakter charytatywny i będziemy prowadzić zbiórki. Na puszkach również dla osób, które będą chciały nas wesprzeć, będą naklejone QR-kody bezpośrednio do zbiórek. Oprócz tego będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, bo mamy w tej chwili bardzo dużą bazę dmuchańców, około 14. Będzie również codziennie piana party dla dzieciaków, także myślę, że będzie to super rozwiązanie. Będzie strefa z food truckami, będzie strefa expo, gdzie będzie można zobaczyć tutaj naszych lokalnych przedsiębiorców oraz ich produkty. Będzie jednostka wojskowa z Limanowej WOT-u. Będą prezentować sprzęt wojskowy, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą różne atrakcje, również będzie możliwość przejechania się na quadach i innych pojazdach 4x4 tam nad brzegiem Dunajca już bezpośrednio. Także zachęcamy bardzo serdecznie do udziału. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem wspomnieć, bo ilość miejsc takich parkingowych będzie mocno ograniczona na tą ilość samochodów, które spodziewamy się, że przyjadą. Dlatego też razem z firmą Rafatex uruchomiliśmy linię autobusową, która będzie co godzinę kursować z dworca MPK w Nowym Sączu, przez aleje, później koło samochodówki, przez bulwar Narwiku, Tarnowską, aż do miejsca naszej imprezy. Z drugiej strony również będzie od strony Tęgo Boży jeździł autobus, tam troszeczkę częściej, bo pewnie co jakieś 15-20 minut. Będą informacje naklejone na przystankach, my zresztą na naszych Facebookach również będziemy te informacje udzielać.
8: Drodzy Państwo, tutaj kolega powiedział o parkingu, ja tylko jeszcze dopowiem, że mamy trzy takie wielkie parkingi na tą imprezę. Pierwszy to jest też również na firmie Wiśniowski, po prawej stronie w budynku, który znajduje się po prawej stronie wjeżdżając do Wielogłów, od strony Nowego Sącza, oraz po lewej stronie pod kładką dla pieszych, która leci właśnie u góry nad drogą. To są dwa parkingi. Trzeci mamy też zjazd, jest koło firmy samochodowej Kia i tam też jest duży parking. Oraz, tak jak tutaj kolega wspomniał, od strony Tęgo Boży naprzeciwko kamieniołomu, tam mamy potężny parking Wody Polskie, też ukłon w ich stronę. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Udostępniły nam tam teren na około 300-400 samochodów. Żeby było bezpiecznie, uruchomiliśmy, jak to kolega wspomniał, linię właśnie autobusową. Po co brać samochód, a można się bez tego też świetnie bawić. I myślę, że będzie bezpiecznie i serdecznie do tej imprezy zapraszamy. Drodzy Państwo, chciałem powiedzieć na koniec i podziękować wszystkim osobom, które są zaangażowane w to tak wielkie przedsięwzięcie. Wspomnę tutaj, że my, tutaj nawet wójt wspomniał o tym, że mamy dwie podopieczne, którym musimy tą pomoc nieść i chcemy im pomóc bardzo. Jest to pani, która mieszka właśnie w gminie Chełmiec, to jest piecza zastępcza, która prowadzi pieczę zastępczą dla osób z domów dziecka, tak? oraz matka, która wychowuje dwójkę niepełnosprawnych synów. One tutaj uczęszczają też na ulicy Marcinkowickiej do szkoły podstawowej. Jest oddział zrobiony dla osób niepełnosprawnych. One tutaj uczęszczają i ta pani mieszka w Grudku nad Dunajcem. Naszym celem jest dokończenie budowy właśnie dla pani z pieczy zastępczej, bo ona, jak przypomnę, rozpoczęła budowę tego domu, ale niestety z braku sił i braku środków budowa zastanęła w miejscu. A druga pani, której będziemy budować od podstaw, pani z Grudka nad Dunajcem, mieszka w mieszkaniu zastępczym i też po prostu nie ma środków na wybudowanie domu. Oczywiście ma działkę i po to właśnie robimy tą imprezę Renovo Fest. Wszystko jest dostępne na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku. Możecie państwo sobie zobaczyć. Serdecznie zapraszamy. I tutaj chciałem jeszcze bardzo podziękować wszystkim firmom, które tutaj macie państwo wymienione na tym billboardzie, które wstąpiły właśnie do Renovo Fest i niosą pomoc razem z nami, ale przede wszystkim wójt też jest bardzo mocno zaangażowany tutaj w tą imprezę, ze wszystkim nam pomaga oraz firma Wiśniowski też jest ukłon w naszą stronę. Każdy problem, który mamy, rozwiązujemy z nimi i bardzo chętni są do pomocy. Panie wójcie, może coś jeszcze?
10: No ja będę szczęśliwy, jeśli się nam to wszystko uda i przede wszystkim bardzo proszę tutaj niebiosa, aby pogoda nam dopisała w tym czasie, bo tutaj widzę, że jest bardzo ogromne przedsięwzięcie i fajnie by było, żeby się to ziściło. A przede wszystkim to, że jest przede wszystkim, ja się zawsze boję, jak są imprezy w plenerze, żeby się to wszystko poukładało. Ale myślę, że z pomocą boską, bo tutaj bardzo dobry cel jest, szczytny cel dla rodzin, dla matek, dla dzieci niepełnosprawnych. Myślę, że pogoda nam też dopisze, także jak macie tam lepsze przebicie w niebie, to modlicie się o pogodę, także że bardzo będę wdzięczny dla mieszkańców, żeby się nam to wszystko fajnie poukładało, bo naprawdę warto pomagać i wspierać te dzielne kobiety. Dziękuję wam serdecznie o wsparcie i myślę, że do końca nas będziecie wspierać. Dziękuję wam serdecznie.
8: I pamiętajcie, 23-24 maja, teren firmy Wiśniowskiej, Wielogłowy 153, musicie tam być.
9: Jeszcze ja chciałbym na koniec, bo jeszcze mam dwa takie ogłoszenia. Wczoraj na naszym Facebooku fundacyjnym pojawiła się informacja, że od piątku startujemy z loterią fantową. Generalnie mamy zarejestrowaną loterię fantową. Losów mamy ograniczoną ilość, bo jest 3900 losów do sprzedania. Każdy los kosztuje 100 zł i mamy bardzo fajną pulę nagród do wygrania, bo nasza pula nagród jest około 117 tysięcy złotych, gdzie najtańsza nagroda to są vouchery do sklepów sportowych i do wykorzystania w gabinetach kosmetycznych. Także to są nagrody o powiedzmy wartości minimalnej 1000 zł, a maksymalna nagroda to jest 33 tysiące złotych. Więc tutaj też dziękujemy za sponsorom i online rozpoczynamy sprzedaż już 15, czyli w najbliższy piątek. I on będzie trwał, ta sprzedaż online będzie trwała do przyszłego piątku, czyli do tego poprzedzającego naszą imprezę, do 22. A pozostałe losy, które nie zostaną sprzedane online, będzie można kupić na miejscu w specjalnym punkcie. Także cały regulamin i wszystko będzie dostępne u nas na stronie internetowej fundacjarenovo.pl. Także zostały jeszcze bilety na kolację na Dinner in the Sky. Bardzo fajne wydarzenie. Około 50 metrów nad ziemią na platformę wyjeżdża 22 osoby. No i tam są serwowane przez szefów kuchni z Nowego Sącza bardzo wykwintne posiłki. Oszacowaliśmy, że na dokończenie tej jednej budowy, która jest w takim stanie, można powiedzieć, bardzo presurowym jeszcze, bo nie ma wszystkich ścian i schodów i tak dalej. I budowę kompleksową tego drugiego domu razem z wyposażeniem, które będzie spełniało warunki takiego przyzwoitego mieszkania, no to my chcemy uzbierać na tej imprezie około 1,5 miliona złotych.
11: To wam wystarczy?
9: My generalnie staramy się projekty robić systemem gospodarczym, czyli szukamy najtańszych rozwiązań i też w oparciu o partnerstwa z firmami produkcyjnymi z Sącza i okolic. Po prostu te ceny mamy zdecydowanie niższe niż komercyjne, więc myślę, że tak.
8: Budowa, postaramy się, żeby ruszyła jak najszybciej, ale wiadomo, że najpierw musimy wszystko porozliczać, musimy zbiórki rozliczyć, musimy rozliczyć tą loterię fundową. Ja taką mam, zakładam, taką nadzieję mam, że ruszymy, myślę, że początkiem lipca. jesteśmy przygotowani na to, ale nigdy nie podajemy dat, bo zawsze nas o to pytacie, kiedy i kiedy skończymy. Nie powiemy wam, bo sami tego nie wiemy i nie chcemy tego mówić, ponieważ później, jeśli pójdzie coś nie tak, daty się przesuną, mamy 100 pytań do czemu, po co, na co, dlaczego. Na pewno będziecie informowani na bieżąco i wszystko tutaj mamy, skład cały Renovo będzie pokazywany na naszych stronach, będą media informowane na bieżąco, co robimy, w jakich dniach, godzinach, także na pewno wam to nie umknie.
3: Mówili Łukasz Koczenasz i Dawid Zawiliński z Fundacji Renovo. Do zbiórki będzie można dorzucić się w ramach RenoFest, a ta impreza już w najbliższy weekend w Wielogłowach. Podopieczni Stowarzyszenia Nadzieja z Nowego Sącza dostali nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. W takich Mikołajów zamienili się przedsiębiorcy, którzy na co dzień działają w ekipie Positive Ways z Nowego Sącza. Positive Ways stworzył sądecki przedsiębiorca Krzysztof Chorowski, który w taki właśnie sposób połączył pasję do sportowych samochodów z pomaganiem dzieciom.
11: Otrzymaliśmy, że tak powiem, listę tutaj od stowarzyszenia urządzeń, które najbardziej potrzebne są tutaj w tej placówce. Krzysztof Chorowski. No i udało się siłą rzeczy dzięki naszym darczyńcom zrealizować całość tego zamówienia. Są to przeróżne przyrządy, które pomagają w rehabilitacji. Dokładnie. Jeśli chodzi o specyfikacje, panie, które tym się zajmują na co dzień, powiedzą nieco więcej o tym sprzęcie, z tego względu, że to nie jest nasza broszka na co dzień. My jesteśmy od czynienia tych dobrych rzeczy. Przede wszystkim tak, Positive Ways łączy pasjonatów i właścicieli super samochodów, a udało się Positive'owi, że tak powiem, zgromadzić całe rzesze tych uczestników, którzy przy okazji mają dobre serducha i dzięki dużemu wsparciu możemy takie rzeczy zakupywać. Opowiedz, Wojtek, jak wygląda pozyskiwanie pieniędzy.
12: Wojciech Szczęsny. Co roku Positive Ways organizuje event, na którym zrzeszamy ludzi, właścicieli super samochodów i robimy trasę przez Polskę. Samochody są bardzo widoczne, jest to bardzo, bardzo duża medialna impreza, a w trakcie tej imprezy odbywa się jedna gala, jedna kolacja, na której licytujemy przedmioty od darczyńców również i nasi uczestnicy, biorąc udział w tych licytacjach, przekazują własne, prywatne pieniądze, zakupując te fanty. No i w trakcie takiego eventu, który trwa 3-4 dni, w zeszłym roku zebraliśmy 1 800 000, dobrze pamiętam, 2 lata temu 2 200 000, więc są to środki, które przeznaczamy w 100% na pomoc dla dzieciaków.
11: Mimo że fundacja jest tutaj z regionu, te pieniądze trafiają do dzieciaków i do placówek w całej Polsce. Ostatnio też zrobiliśmy przekazanie kwoty ponad 300 tysięcy złotych dla 10 placówek z województwa wielkopolskiego. Za tydzień przekazujemy również na pewien szpital okrągłe 50 tysięcy złotych na zakup potrzebnego sprzętu. No i tak staramy się od wyprawy do wyprawy rozdysponować wszelkie zebrane pieniądze. Tych próśb w zasadzie przybywa, codziennie dostajemy jakieś maile, jakieś telefony, natomiast środki, jak wiadomo, mamy w jakiś sposób, mimo że to są duże pieniądze, mamy te środki ograniczone, aczkolwiek staramy się zweryfikować każdy wniosek i podjąć decyzję, komu trzeba najbardziej pomóc. Nie jest łatwe, to jest studnia bez dna. Gdybyśmy w roku zebrali 10 milionów, uwierzcie mi, to 10 milionów szybko by pękło, a mimo wszystko potrzebujących byłoby znacznie więcej. Z Wojtkiem przyjęliśmy takie założenie, że co roku jedzie z nami 100 samochodów. Nie mniej, nie więcej, z tego względu, że trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie się przemieszczają. To jest 200 osób, to jest 100 samochodów. Jak Państwo wiecie, zmieniły się ostatnio przepisy drogowe. Wszelkie zgromadzenia motoryzacyjne muszą być zgłaszane. Także podjęliśmy decyzję, że to będzie 100 samochodów. Natomiast to nie są ciągle te same osoby co roku. Można przyjąć, że tak 50 na 50 jest nowych i stałych.
13: Tutaj mamy taki pakiet Logopedia Pro, który umożliwi dzieciom, które mają niepłynność mowy, w wypracowaniu technik radzenia sobie z niepłynnością. Bardzo istotny i potrzebny sprzęt. Dużo dzieciaczków trafia do nas właśnie z takim zaburzeniem. Mieliśmy tylko pakiet podstawowy, ten jest wzbogacony o echokorektor mowy.
14: Największy przedmiot, wanna. Wanna do zabiegów fizykalnych, która spowoduje, że u pacjentów zmniejszy się napięcie mięśniowe, pobudzi krążenie, ułatwi nam późniejszą pracę takich już typowych ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów i przez nas. Te ćwiczenia będą na pewno dużo mniej bolesne dzięki temu, ponieważ no, zmniejszy się to napięcie mięśniowe, będzie lepsze ukrwienie mięśni. Poza tym dostaliśmy bardzo nowoczesny sprzęt do fizykoterapii.
15: Przede wszystkim aparat, który tam możemy w pierwszym rzędzie zobaczyć. Jest to takie kombo, maszyna, która pomoże i w elektroterapii, w terapii ultradźwiękami i w terapii polem magnetycznym. Jak inne zabiegi z fizykoterapii, ona również pomaga przede wszystkim u naszych dzieci przeciwdziałać bólowi, zmniejszać napięcie mięśniowe, poprawiać ogólnie sprawność fizyczną, ale też nam jako fizjoterapeutom pomaga w pracy przy ćwiczeniach, wiadomo.
16: Czyli dla Was też jest taki
15: ułatwienie? Dla nas jest to bardzo duże ułatwienie, tak, bo mamy pacjenta przygotowanego pod kinezoterapię, tak?
14: Pod typowe ćwiczenia,
15: które tak. Już mają właśnie poprawić zakres ruchomości, przeciwdziałać spastyce, pogłębiającym się zmianom w ciele pacjentów.
14: Więc ten... Praktycznie wszyscy nasi pacjenci będą mogli korzystać, będziemy mogli w codziennej pracy to wykorzystywać praktycznie z każdym. I trzeci sprzęt dodatkowy, taki najdroższy, który tutaj przyszedł, to krioterapia, działanie zimnem, które ma bardzo dużo udokumentowanych pozytywnych działań, więc tutaj też na pewno będziemy bardzo często wykorzystywać i pracować z pacjentem na tym sprzęcie.
15: Wszystkie te sprzęty pomogą nam dobrać indywidualny pakiet zabiegów pod pacjenta, który będzie jak najlepiej działał.
14: Przede wszystkim ta wanna ma troszeczkę mniejsze gabaryty, więc tej wody, której będziemy zużywać do codziennych kąpieli pacjentów, będzie dużo mniej zużywanej.
15: A jakość zabiegu będzie dużo, dużo lepsza.
17: No więc w momencie, kiedy Iwonka mówiła, to cały czas się zastanawiałam, ponieważ generalnie podopiecznych w stowarzyszeniu jest ponad 200 osób, około 240. Z tym, że z samej rehabilitacji ruchowej myślę, że... Znaczy właściwie korzystają prawie wszyscy. Natomiast jest to podzielone część od dzieci szkolnych, bo do ukończenia szkoły dzieci i młodzież korzystają z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli mogą być rehabilitowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast dodatkowo mamy podpisaną umowę i realizujemy projekt PEFRON-owski. On jakby z niego korzysta około 100 beneficjentów i oni też korzystają z rehabilitacji ruchowej, między innymi. No więc odpowiedź na pytanie pana redaktora, myślę, że około 200 osób tak cały czas na co dzień. No tak wychodzi. Jesteśmy niesamowicie zaskoczeni. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować. Panowie uciekli. Są. Dlatego, że no, pójdziemy sobie, zobaczycie państwo, że hydroterapia to jest jeszcze takie miejsce, które od 30 lat się nie zmieniło, czyli jak 30 lat temu zaczęliśmy funkcjonować tutaj przy ulicy Freislera 10 i ta hydroterapia była, to dokładnie ta sama wanna stoi w tej chwili jeszcze. Jesteśmy po dużym remoncie, korzystając z

0: pomieszczeń. Właściwie wyremontować całą kuchnię, to też do pokazania za moment. Wszystkie łazienki. Natomiast tak, czeka nas jeszcze remont hydroterapii i to odbędzie się w wakacje, ponieważ no, musimy mieć przestrzeń do tego, żeby to duże pomieszczenie zupełnie zdemolować i po prostu zrobić go od nowa i ta piękna wanna wtedy tam się znajdzie. Natomiast no, jeszcze klatki schodowe również do odnowienia. Ale to też projekt wspólnie z miastem został przygotowany. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować. No i to, co Państwo widzieliście na zewnątrz, tak? W środku pięknie, niestety z zewnątrz budynek pięknie nie wygląda. Też liczymy na to, że uda się to, jeżeli nie termomodernizacja, to przynajmniej mycie, czyszczenie, odgrzybienie i pomalowanie tego budynku, żeby tak ładnie jak jest w środku, było również z zewnątrz. To był konkretny sprzęt, panowie z Positive Waste, pan Krzysiek, pan Wojtek, po prostu zapytali konkretnie i nasi rehabilitanci swoje marzenia, o których nie myśleli, że się spełnią, tutaj przelali na papier, no i panowie powiedzieli, dobra, okej, kupujemy, skoro to potrzebujecie, no to tak, to kupujemy. I to już jest.
1: Pieniądze zbierane są podczas samochodowych rajdów oraz eventów, które Positive Ways organizuje w całej Polsce. Będą biegać i pomagać. Już w przyszły weekend w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się bieg po uśmiech. Pieniądze, które uda się zebrać, będą przeznaczone na leczenie chorych dzieci, dziewczynek, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Chętni do biegania i pomagania mogą się zgłaszać, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która organizuje bieg.
2: W tym roku świętujemy 13. edycję naszego wydarzenia. Nie jesteśmy przesądni, wierzymy, że będzie również szczęśliwa jak poprzednie edycje, a zaczęło się wszystko w 2014 roku od wspaniałego pomysłu grupy studentów zagranicznych, międzynarodowej grupy studentów, którzy zdecydowali, że właśnie taki bieg charytatywny chcieliby zorganizować w ramach kursu Zarządzanie Projektami. I od tej pory z sukcesem prowadzimy to wydarzenie. Główny bieg odbywa się co roku w miasteczku galicyjskim, natomiast pandemia też nas nie zatrzymała i druga forma uczestnictwa w tym wydarzeniu to jest właśnie bieg w formule rywalizacji w dowolnym miejscu na świecie.
3: Biegamy, ale przede wszystkim pomagamy.
2: Tak, całość wpłat od uczestników biegu, jak również od darczyńców jest przekazywana na wsparcie dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, które wymagają intensywnej rehabilitacji. W tym roku będziemy wspierać Milenę Ząber, 6-letnią mieszkankę Cieniawy, zmagającą się z rzadką chorobą neurodegeneracyjną, czyli dziecięcą demencją. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to Maciej Bogoń, 13-letni mieszkaniec Gorlic. Walczy z guzem mózgu, przeszedł już 2 operacje, a obecnie przechodzi leczenie onkologiczne dość intensywne i również zmaga się z powikłaniami choroby. Więc oczywiście dzięki wpłatom darczyńców dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie i będą mogły stawić czoła swojej chorobie.
3: Czy lista zawodników jest już zamknięta, czy jeszcze biegacze mogą się zgłaszać?
2: Absolutnie nie, do 25 maja są zapisy elektronicznie. Natomiast oczywiście jeśli ktoś nie zdąży się zapisać, też będzie możliwość zapisu na miejscu, natomiast wówczas nie gwarantujemy pakietu startowego. Czyli lepiej zrobić to z wyprzedzeniem i na spokojnie w dniu biegu pojawić się w miasteczku galicyjskim między godziną 9 a 10. Potwierdzić swoją rejestrację, odebrać pakiet i numer startowy i pobiec w szczytnym celu.
3: Mówimy, że bieg organizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. Czy to jest bieg tylko dla sympatyków, studentów, przyjaciół uczelni, czy dla każdego?
2: Oczywiście nie. To jest bieg dla wszystkich, którzy chcą pomóc. Najwięcej jest oczywiście osób z Wyższej Szkoły Biznesu, nie tylko biegnących, ale pomagających, bo wolontariuszy rzeczywiście potrzebujemy bardzo wielu do pomocy, do obsługi tego wydarzenia. Natomiast zachęcamy wszystkich, którzy lubią biegać, którzy lubią aktywność sportową, aby zjawili się właśnie w tym dniu i pobiegli razem z nami. Mamy 4 kategorie biegowe, więc i dzieciaczki mogą pobiec, najmłodsze, a więc w zasadzie takie, które już mogą samodzielnie poruszać nogami. Dla nich jest przewidziany bieg o dystansie 150 metrów. Kolejny bieg to bieg dla uczniów klas 1-4, 300 metrów. Bieg dla uczniów klas 5-8, 900 metrów. A oczywiście bieg główny to już bieg dla dorosłych i licealistów po terenie stadionu Mosir i Skansenu, oczywiście z metą w miasteczku galicyjskim.
3: Ja tak co roku obserwuję, prawie co roku obserwuję to bieganie, to chyba nie jest trudne zadanie, bo trasa chyba przyjemna, łatwa, piękne widoki, jak pogoda dopisze, to jest chyba fajnie.
2: Tak, trasa jest piękna, więc nie trzeba jej przebiec, można ją przejść równie dobrze. Liczy się tutaj nie czas oczywiście, ale przede wszystkim chęć pomocy.
3: No właśnie co roku przybywa tych pomagających i biegających, jak to wygląda z Państwa perspektywy?
2: Co roku mamy więcej uczestników, troszkę nam zmniejszyła tą liczbę okres pandemii, ale w obecnym czasie wracamy już do tych rekordów sprzed pandemii, więc też oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych, więc teraz ten cel troszkę podnieśliśmy i mamy nadzieję, że uda się zebrać, że przybywa osób pomagających. Również mamy taki bardzo pozytywny oddźwięk ze strony firm w naszym regionie, które chcą wspierać nas tak jak każdego roku.
3: Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, że jest jeszcze bieg wirtualny, tak? Nazwijmy go. Na czym on polega?
2: Jeśli chodzi o bieg wirtualny, to należy się zarejestrować na naszej stronie internetowej, naszej uczelni i oczywiście wpłacić opłatę startową, która, tak jak mówię, to jest cegiełka, która w całości będzie przekazana na cel charytatywny. My przesyłamy numer startowy i uczestnicy biegu w dowolnym miejscu na świecie 30 bądź 31 maja przesyłają nam później wyniki albo tylko przesyłają pozdrowienia dla dzieciaków, bo jeszcze raz liczy się przede wszystkim cel.
3: I z tą ta przebiegacie, rzeczywiście macie taki kontakt z całym światem, że biegamy dla Nowego Sącza?
2: Tak, oczywiście. Mamy mapkę na naszej stronie, gdzie pokazujemy w jakich miejscach na świecie nasi uczestnicy biegli. Oczywiście jest to cała Polska, bo też mamy studentów w różnych miejscach w Polsce i oni tutaj również nas wspierają i angażują się w tę akcję.
3: Czyli co, na koniec zachęcamy do tego, żeby się rejestrować, zapisywać, zgłaszać, bo biegamy i pomagamy.
2: Tak, oczywiście zachęcamy. Pogodę tradycyjnie zamówiliśmy, więc liczymy, że 30 maja będzie piękna, słoneczna pogoda i rodzinnie będziecie Państwo mogli spędzić z nami ten czas, przy okazji robiąc dobre rzeczy.
3: A przy okazji będzie można też zwiedzić Skansen i miasteczko galicyjskie.
2: Dokładnie tak. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Nowym Sączu. My bardzo go kochamy jako uczelnia, tak? Także co roku z wielką chęcią odwiedzamy to miejsce i też bardzo często pojawiają się osoby, które mówią, że pierwszy raz były i nie wiedziały, że to rzeczywiście jest tak wspaniała atrakcja i w jakimś, czy w tym samym dniu, czy w innym wracają i zwiedzają ten obiekt.
1: Bieg po uśmiech już 30 maja. Trasa jak zwykle poprowadzi po Skansenie i miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Jakie ślady w kulturze ludowej zostawili po sobie nasi przodkowie? Tego można dowiedzieć się z wystawy, którą przygotowało Muzeum Ziemi Sądeckiej, a można ją oglądać w gmachu głównym.
4: Ślady, świadomość, pamięć, interpretacja. Tytuł rzeczywiście tajemniczy. Chcemy się zastanowić, jakiego rodzaju ślady w eksponatach możemy odnaleźć, jak pojęcie ślady mogło być rozumiane w kulturze, szczególnie w przypadku tej kultury ludowej. Więc tutaj zarówno w kontekście materialnym, jak i niematerialnym będziemy snuć rozważania o pamięci, o tym, jak zapamiętujemy, jak pewne wydarzenia, postacie utrwalają się w naszej pamięci, co chcemy pamiętać, czego nie chcemy pamiętać. Też przywołamy tę sytuację celowego zacierania śladów obecności. Tu chociażby na przykładzie akcji Wisła, więc też trochę tematów historycznych. Też pokażemy ślady w tym wymiarze najbardziej abstrakcyjnym, ślady sakrum, ślady boskości, bardzo istotny motyw w sztuce, w kulturze zachodniej, bardzo, bardzo mocno obecny. Więc dużo różnych wątków, bardziej zasygnalizujemy problem, nie wyczerpiemy go, bo tutaj rzeczywiście to skojarzenie z pojęciem ślady jest bardzo, bardzo szerokie. Można by było szukać i szukać i chyba nigdy tematu nie wyczerpać.
5: No i też eksponaty dość nietypowe, bo powiem taki przestrzał chyba tego wszystkiego, co można było, co mogliście znaleźć, co znaleźliście w Sądeckim Parku Etnograficznym, tak?
4: Nie tylko. W Sądeckim Parku Etnograficznym tutaj łączymy eksponaty z kilku działów. Są eksponaty etnograficzne, związane z tym najbardziej takim dosłownym rozumieniem pojęcie ślady, czyli ślady odciskane, odbijane jako technika zdobnicza, no chociażby na strojach, na ubraniach szytych z tkanin drukowanych, motrotlaczy. Dużo eksponatów z działu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, bo też zastanawiamy się nad tym, jak autorzy odciskali w swoich pracach ja, siebie, jak zostawiali swój ślad. Tutaj na przykład prace Nikifora, Marii Wnęk, też dużo prac, w których znalazły się utrwalone wątki biograficzne danego artysty. Bardzo ładna kolekcja sztuki cechowej, ludowej tej XVIII-XIX-wiecznej. No i też eksponaty związane z historią regionu, przede wszystkim z tymi tragicznymi wydarzeniami XX wieku.
5: Dlaczego pamięć o tych śladach pani zdaniem jest taka ważna i na tyle ważna, że ją przypominacie na wystawie?
4: No, szukanie i interpretowanie śladów to jest sens pracy muzealników. Zbieramy to, co zostaje po ludziach i staramy się zawsze doszukać w tym jakichś dalszych treści, wspomnień, relacji, czy to celowo zostawionych, czy często też gdzieś tam utrwalonych, zapisanych nieświadomie.
5: Zdarzą się na ekspozycji takie przedmioty, takie eksponaty, na których ten ślad pojawił się przez przypadek?
4: Zabrakło nam miejsca, żeby to pokazać. Są bardziej ślady, które autor zostawił może nie do końca świadomie, ale nie nazwałabym tego przypadkiem.
5: Co to za przedmioty, co to za eksponaty?
4: Na przykład

0: Pewny temat przejść. Pierwsza część będzie poświęcona odciskaniu śladów właśnie jako techniki zdobniczej i artystycznej. Druga część będzie poświęcona temu podpisywaniu, znakowaniu czy zostawianiu śladu ja, autora. W trzeciej opowiemy o śladach, znakach boskości. A w czwartej o znakach czasu, jakie też na eksponatach muzealnych są bardzo wyraźne.
1: Jakie najstarsze eksponaty, które tu zobaczymy, to z jakiego okresu one pochodzą?
0: Przykłady sztuki cechowej z XVIII wieku.
2: Mówiła Joanna Hołda z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Wystawy można oglądać w oddziale głównym przy ulicy Jagiellońskiej.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Ile kleszczy żyje w Nowym Sączu i jak groźne są dla mieszkańców miasta? Odpowiedzi na to pytanie szuka Akademia Nauk Stosowanych. Pierwsze wyniki badań już są, mówi dr Monika Majoch z ANS.
4: Pierwsze lokalizacje Nowego Sącza wybrane, między innymi właśnie okolice Miasteczka Galicyjskiego, Lasku Falkowskiego, Parku Strzeleckiego, zostały już przebadane pod kątem liczebności kleszczy i właśnie te wybrane lokalizacje za pomocą takiej metody flagu były sprawdzane właśnie pod kątem liczebności. Zagęszczenie tych kleszczy to jest jakieś 30 kleszczy na 100 metrów kwadratowych. To jest przed nami, ponieważ nie ukrywam, że jesteśmy uzależnione od warunków pogodowych, też własnego czasu, dostosowania tego też do własnych innych obowiązków zawodowych, ale właśnie na razie te trzy lokalizacje zostały sprawdzone i we wszystkich faktycznie stwierdzamy obecność kleszczy, natomiast te kleszcze również zostały teraz przesłane do laboratorium i czekamy na wyniki, jaki procent z nich przynosi krętek borelia. To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o takie badania terenów miejskich, to się robi, myślę, coraz bardziej popularne, jeżeli chodzi o Polskę. Są takie miasta, na przykład Warszawa, Wrocław, też Kraków, gdzie już takie badania były prowadzone, czy w przeszłości, czy to w niedalekiej przeszłości też. Na tą chwilę, kiedy dokonywałyśmy pierwszych analiz, to jest to prawie 200 osób, mieszkańców Nowego Sącza, ale też właśnie osób użytkujących przestrzeń miejską. I to jest jakaś 1/3 osób, która została ukołszona, potwierdziła ukołszenie na terenie Nowego Sącza. Generalnie, ogólnie, tak? Jeżeli czy dana osoba doświadczyła ukołszenia na terenie Nowego Sącza. Częściowo na potrzeby tej konferencji dokonaliśmy wstępnych analiz, natomiast tutaj akurat pod kątem właśnie tego tematu, to jeszcze przed nami te analizy.
5: Stanisław Malinowski, jestem adiunktem tutejszej uczelni. Wiele lat, 35 lat pracowałem w szpitalu jako ordynator oddziału internistycznego kardiologicznego, a teraz rzeczywiście praktykuję, pracuję tutaj w tej uczelni, z czego się ogromnie cieszę i daje mi to satysfakcję, że mogę jeszcze młodym ludziom przekazać jakieś informacje, jakąś wiedzę. Dzisiaj mówiłem o chorobie, która w tej chwili postępuje w postępie geometrycznym u nas, czyli o boreliozie. Jest to rzeczywiście choroba wywołana przez bakterie borelię, ale tą bakterię przenoszą przede wszystkim kleszcze, które rzeczywiście narodziło się strasznie dużo mitów i sprzeczności związanych z boreliozą. A dlaczego? Ja tylko powiem jedną rzecz, nie będę za bardzo dużo rozwijał to, że są ogromne błędy. Mianowicie, żeby ludzie nie popełniali tych błędów. Jeśli rzeczywiście ktoś usunie sobie ze skóry kleszcza, nie nosić go do laboratorium celem oceny, czy on jest zarażony, czy nie. Bo może być kleszcz zarażony i niezarażony. Oczywiście boreliozę mogą przenosić również i komary, ale w naszej szerokości oczywiście geograficznej głównie są to kleszcze. Jeśli u kleszcza stwierdzimy, że on jest zarażony, no to mamy psychiczną boreliozę, co nie znaczy, że ten człowiek będzie chorował na boreliozę, ale rzeczywiście on ma już defekt psychiczny, jeśli chodzi

0: o tą chorobę. Natomiast jeśli jest ujemny test, właśnie badania kleszcza, to się okaże później, że może ten człowiek bagatelizować objawy boreliozy, które rzeczywiście pojawiają się. Następnym błędem, ja może skupię się właśnie na tych błędach, następnym błędem, jakim jest, to jest to, że jeśli zostaniemy ukłuci przez kleszcza, usuniemy go, pojawia się zaczerwienienie. To zaczerwienienie może być odczynem alergicznym, niekoniecznie ono musi być rumieniem wędrującym, bo najistotniejszym w boreliozie jest rumień wędrujący, czyli nie wędrujący po całej skórze, tylko poszerza się i w związku z tym to jest najistotniejszy czynnik, ponieważ rzeczywiście bardzo często uważamy, że już jesteśmy zarażeni i najlepiej, jeśli ktoś coś takiego ma, otoczyć sobie, narysować na skórze długopisem jakąś otoczkę i zobaczyć, czy to on się powiększa, obwód tego rumienia, czy nie. Jeśli się powiększa, on może się powiększać do 5, 10, a nawet 20 cm i więcej. I wtedy rzeczywiście jest to symptom istotnego zagrożenia. Oczywiście niekoniecznie jest jeszcze wykonywane badań takich jak testy ELISA czy Westerblot, które są bardzo istotne, które są równorzędne, ale nie zawsze one nie mówią o zakażeniu borelią, tylko mówią o istnieniu przeciwciał. Jak się zachować? No przede wszystkim jak najszybciej usunąć kleszcza ze skóry. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście kleszcz, jeśli nas ukąsi, to nic się nie dzieje. Natomiast jeśli on w skórze pozostaje powyżej 24 godzin, to wtedy dopiero on może nas zainfekować tą bakterią. I dlatego przede wszystkim należy obserwować skórę. Obserwować skórę z przodu, ale również z tyłu, zwłaszcza jeśli się jest w terenach leśnych, w terenach trawiastych i wtedy rzeczywiście oglądać siebie. Jeśli ktoś ma stwierdzony rumień wędrujący, nie musi robić badań laboratoryjnych, nie musi robić testów ELISA czy Westerblot. Dlaczego? Dlatego, że te testy są nie na obecność bakterii, te testy są na obecność przeciwciał znajdujących się, a to wymaga jednak czasu.
1: Badania potrwają jeszcze przez kilka miesięcy. Naukowcy chcą sprawdzić inne miejsca w mieście, gdzie mogą znajdować się skupiska kleszczy. Własną straż gminną uruchamia po degrodzie. Na początek będzie to jedna osoba, która w najbliższym czasie przejdzie specjalistyczne szkolenia.
2: Udało się wyłonić w konkursie strażnika gminnego. Teraz jesteśmy na etapie zakupu samochodu, dronów i całego sprzętu, który będzie niezbędny dla tego strażnika. Musi również odbyć miesięczne szkolenie, więc teraz dajemy sobie czas na uporządkowanie tych wszystkich spraw związanych z projektem, bo jak wspominaliśmy, projekt jest na 3 lata do realizacji i przez 3 lata udało się pozyskać środki finansowe na sfinansowanie pensji strażnika gminnego. Straż gminna jest potrzebna, dlatego podjęliśmy starania o to, aby mieć takiego strażnika. Cały czas na bieżąco prowadzimy kontrolę palenisk, no bo taki obowiązek jest nałożony na wszystkich wójtów, burmistrzów. W ogóle ustawa zobowiązała nas do przeprowadzenia kontroli, a różnie to bywa z tymi kontrolami, więc mam nadzieję, że właśnie strażnik gminny będzie w tym pomocny. Ponadto też dzikie wysypiska śmieci chcemy bardziej usprawnić to funkcjonowanie. Nawet dzisiaj jadę do pracy i widzę, że rozbite są szyby w przystanku, dewastacja, więc taki jest cel powołania strażnika gminnego. Myślę, że od 1 czerwca będziemy chcieli, żeby już uruchomić funkcjonowanie straży gminnej. W urzędzie gminy będzie miał biuro i będziemy interweniować.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Straż gminna zacznie działać od 1 czerwca. Najlepsi sportowcy i trenerzy z Nowego Sącza wyróżnieni. Nagrody od prezydenta miasta trafiły do zawodników, którzy w zeszłym roku zajmowali dobre miejsca na krajowych czy zagranicznych imprezach sportowych. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
3: Nie tylko młodych sportowcach, ale również tych starszych też nie zapomina, bo tutaj jest podsumowanie sportowego roku 2025 i te wszystkie osiągnięcia naszych sądeckich sportowców, które oni osiągnęli właśnie w tym 2025 roku. I tych nagrodzonych razem z trenerami jest sto kilkanaście osób, także rzeczywiście ten rok 2025, i tak jak patrzę, to rekordowy, jeżeli chodzi o te mistrzostwa różnego szczebla. No wiadomo, to mistrzostwo świata podwójne Klaudii Zwolińskiej oraz jej brąz, no to tutaj jest największy sukces. Natomiast inne sporty, inne dyscypliny też pięknie się nam przez te 6 ostatnich lat rozwinęły i dzięki temu no, mamy aż tylu nagrodzonych i wyróżnionych zawodników. W wcześniejszych latach, powiedzmy te 5-6 lat temu, to było 20-30 osób. No teraz nawet dla mnie ta skala jest naprawdę poruszająca, ale też zachwycająca. No, znaczy, że sport w Nowym Sączu rzeczywiście bardzo fajnie się rozwija i mamy tego dowody i przykłady właśnie w osiągnięciach tych klubów i zawodników i drużynowe, i indywidualne.
4: Czy mamy jakieś dyscypliny, które się wyróżniają, których jest najwięcej?
3: No oczywiście jak co roku prym wiedzie nasz start, czyli kajakarze i kajakarki. Tutaj co roku największe osiągnięcia, kadra Polski, olimpiady, olimpijczycy. Także oni nam na każdym kroku dostarczają tutaj emocji i medali. Saneczkarze też zawsze Mistrzostwa Polski, też tutaj wysoko. I kilka nowych klubów, choćby nawet w tamtym roku cheerleader, mistrzostwo świata drużynowe dziewcząt, gdzie pojechały do Meksyku i wskoczyły na podium, i to na najwyższe. Tego wcześniej nie było. I inne jeszcze dziewczyny, również w cheerleadingu, też na mistrzostwach czy Europy, czy świata. Taekwondo, proszę sobie wyobrazić, że też mamy mistrzów świata i mistrzostw Europy w taekwondo. Także te sporty bardzo się ładnie rozwinęły. Fight House, klub wspomnę, czyli sztuki walki, prawda? Kickboxing, tak samo mamy mistrzów Polski i również uczestników różnych zawodów o randze europejskiej i światowej. I tak dalej, i tak dalej. Tych klubów naprawdę jest coraz więcej. Dziewczyny w piłce nożnej też zdobyły mistrzostwo Polski.
5: Dzień dobry, nazywam się Hania Danek, trenuję kajakarstwo slalomowe w klubie Start Nowy Sącz. Tak, to mistrzostwo świata juniorów we francuskim Foix, gdzie na naturalnej rzece wywalczyłam pierwsze miejsce. Zdecydowanie to jest zawsze wielkie wyróżnienie dla nas odwiedzić ratusz, odwiedzić pana prezydenta i być miło przywitanym. I to jest przepiękne docenienie naszej codziennej pracy.
6: Nazywam się Wiktoria Gądek i uprawiam taekwondo. Moim największym osiągnięciem w ostatnim czasie jest Mistrzostwo Świata.
7: Adam Roszczyk, Nowosądecki Klub Sportowy Taekwondo, trener. Cały czas się rozwijamy i staramy się, aby nasi zawodnicy dumnie reprezentowali miasto Nowy Sącz i naszą ojczyznę Polskę. Tak, mamy duże sukcesy międzynarodowe. Jedna z zawodniczek, Wiktoria Gądek, w zeszłym roku została indywidualną mistrzynią świata, indywidualną mistrzynią Europy. Zdobyła Puchar Polski, Grand Prix Polski, Mistrzostwo Polski, a także pierwsze miejsce zajęła na międzynarodowym turnieju Mazowia Master Cup i wygrała 2 międzywojewódzkie turnieje. Zdobyła wszystko, co jest do zdobycia. Tak, trzeba dużo pracy, zaangażowania. Wiktoria jest bardzo skromną osobą. Ona nie lubi się chwalić swoimi sukcesami. W tym roku już byliśmy na Mistrzostwach Europy i zdobyła 2 brązowe medale już w nowej konkurencji dla niej wiekowej junior, bo w zeszłym roku jeszcze była juniorką młodszą, w tym roku już jest juniorką pierwszy rok i kolejne sukcesy. Także. I ma już Puchar Polski w tym roku wywalczony, także jest number one. Tak, jest duża pomoc ze strony miasta, jeśli chodzi o dotacje, dzięki czemu możemy się rozwijać, możemy sponsorować wyjazdy zawodnikom. Bo jedynie w tym momencie tylko z miasta mamy pomoc i środki własne, ponieważ ministerstwo niestety odcięło pieniądze wszystkim związkom, które są nieolimpijskie. Jak najbardziej jest to docenienie, pokazanie im, że sukces i pracę, którą wykonują, że ktoś to po prostu widzi, a szczególnie władze miasta, to zawsze jest duża nobilitacja dla takiego młodego zawodnika.
8: Jestem Artem Holowach, jestem z klubu Star Nowy Sącz. No właśnie fajnie, że nas doceniają, bo długo już trenuję, to właśnie chyba pierwszy raz jestem na takim nagrodzeniu, to bardzo fajnie jakby to, że po prostu nas doceniają. Moje największe osiągnięcia to jeszcze jak byłem w dzieciach, to miałem pierwsze miejsce w sprincie, może czasami w slalomie miałem jakieś wynagrodzenia, w zjazdach miałem czasami medale.
9: I też byłam dość mocno uhonorowana przez Nowy Sącz, więc to takie fajne dla mnie zakończenie też pewnego rozdziału, jeżeli chodzi o klub. Ale z miastem Nowym Sączem na pewno się tutaj nie żegnam i ta współpraca nadal będzie funkcjonować. Chodzi mi o to, że ja tutaj robię dużo też działalności z tą młodzieżą, z dziećmi. Te projekty chcę kontynuować, więc ten Nowy Sącz jest na pewno cały czas w mojej głowie i tak będę kontynuować tą moją działalność i te najbliższe lata na pewno się tutaj nie pożegnam z tym Nowym Sączem. Tak, na pewno takie spotkania to jest docenienie sukcesów, jednak należy pamiętać, że sportowców najbardziej wspiera też system, który pomaga im po prostu działać, czyli wsparcie na co dzień, wtedy kiedy jest ta ciężka praca, kiedy trzeba ją wykonać i po prostu wtedy to wsparcie jest kluczowe, więc oczywiście docenianie sukcesów jest bardzo miłe, jednak trzeba pamiętać o tym, żeby systemowo wspierać sportowców przez cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy odnoszą sukcesy.
10: Nazywam się Michał Cynarowski, kajakarstwo slalomowe. Pierwsze moje takie spotkanie tego typu, więc jest zawsze wyjątkowe. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie zjazdowym w konkurencji C1x3.
11: Nazywam się Karina Łukasik i jestem z klubu Global Cheer. Największe nasze osiągnięcia ostatnio oczywiście to jest wygranie Pucharu Świata w Meksyku. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii level 3 i drugie miejsce w kategorii level 4. Bardzo miło, naprawdę czujemy się bardzo docenione, że możemy w ogóle tu być. Jesteśmy bardzo wdzięczne, że zostałyśmy też zauważone właśnie przez pana prezydenta.
12: To jest wyraz uznania ze strony miasta dla wszystkich sportowców, którzy w zeszłym roku mieli osiągnięcia i reprezentując właśnie nasze miasto. Te osoby przez cały rok wytrwale i ciężko trenowały, żeby osiągnąć sukcesy w swoich dyscyplinach sportowych. One swoimi twarzami, swoimi osiągnięciami pokazywały skąd są, jakie miasto prezentują, więc prezydent w formie takiego podziękowania przyznaje takie doroczne nagrody dla tych wyróżnionych sportowców. Ale oczywiście, że tak, chyba nie ma lepszej promocji niż promocja właśnie przez takiego żywego człowieka, który reprezentuje swoje miasto jeszcze na stopniu mistrzowskim, a dzisiaj będziemy mieli właśnie również mistrzynię Klaudię Zwolińską, która będzie z nami tutaj doceniać tych sportowców, więc mamy cały rozstrzał dyscyplin sportowych, wieku i osiągnięć, które ci sportowcy mieli w zeszłym roku, więc naprawdę dzisiejsze wydarzenie jest wspaniałe i cieszę się, że Nowy Sącz jest kuźnią talentów dla takich właśnie sportowców.
4: Panie prezydencie, możemy powiedzieć, że tak raz do roku mówimy o sportowcach, o ich sukcesach. A co miasto robi na co dzień, żeby sport się rozwijał? Czy ta baza sportowa jest na dobrym poziomie?
12: Myślę, że baza sportowa jest na poziomie, który jeszcze musi być rozbudowywany. Natomiast dużo się już zadziało w ostatnich kilku latach. No już nie będę wspominał o inwestycji stadionowej, która się nam wielokrotnie zwróciła, bo na każdym meczu jest niemal pełne trybuny stadionu i Nowy Sącz naprawdę odżył sportowo dzięki temu obiektowi, ale przecież powstał też basen, powstało lodowisko miejskie, powstał plac zabaw dla dzieci, cały amfiteatr z otoczeniem w Parku Strzeleckim, więc takich miejsc, gdzie no i oczywiście nasze ścieżki rowerowe wzdłuż wszystkich rzek sądeckich, więc tak de facto Można powiedzieć, że Nowy Sącz sportem stoi, ale potrzebuje go coraz bardziej i tej infrastruktury też jeszcze potrzebuje.
4: No i za niedługo nowa hala sportowa.
12: Nowa hala sportowa, no właśnie, to jest jeden z elementów tej niezbędnej infrastruktury. Udało się wyłonić wykonawcę, no i za 2 lata koło Ekonoma i koło Szkoły Podstawowej nr 7 powstanie nowa, pełnowymiarowa hala sportowa.
1: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Przypomnijmy, tym razem nagrodzono ponad 100 sportowców. Młodzieżówki FC Barcelona, Olympic Lyon czy Lokomotiv Kijów przyjadą do Starego Sącza. Zmierzą się one z polskimi drużynami w turnieju Remarland Sokolik Cup. Dla zawodników zespołów z naszego kraju to ogromne wyróżnienie. O szczegółach rozmawiałem z Tomaszem Popielą, organizatorem zawodów. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja turnieju Remarland Sokolik Cup. Z nami jego organizator Tomasz Popiela. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
1: Opowiedzmy w ogóle jakby całą ideę tego turnieju, w którym biorą udział najmłodsi tak naprawdę, bo to są dziesięciolatkowie.
13: Tak, to są dziesięciolatkowie. Turniej, pierwsza jego edycja była w roku 2011. To był taki spontaniczny turniej zorganizowany w Starym Sączu na Orliku. Pamiętam, wtedy 10 zespołów występowało. Powiedzmy, że gwiazdą wtedy tych turniejów to był Dunajec, Sandecja. Takie zespoły uczestniczyły i w ogóle trudno było sobie wyobrazić, że po 15 latach ten turniej tak się rozwinie, że do Starego Sącza będą przyjeżdżały największe marki szkolące dzieci w Europie. Widać, że jak się ma marzenia i się chce coś osiągnąć, to jest to realne i my się bardzo cieszymy, że w tym roku będziemy obchodzić 15. rocznicę organizacji turnieju Sokolika.
1: To pochwalmy się, jakie to są marki, bo wiem, że to jest ta najwyższa półka.
13: No, staramy się, żeby co roku do Starego Sącza przyjeżdżały najbardziej znane kluby w Europie. Wiadomo, największą gwiazdą jest FC Barcelona i to nie tylko u nas na turnieju, ale chyba w ogóle na całym świecie. To jest klub, który szkoli najlepiej, ma najwięcej wychowanków w pierwszym zespole. Mamy tą przyjemność, że już 4 raz będziemy gościć zawodników słynnej La Masii w Starym Sączu. Ale też Barcelona będzie miała naprzeciw siebie naprawdę wymagających przeciwników, bo po raz pierwszy zaprosiliśmy do Starego Sącza jedną z najlepszych akademii we Francji, a mianowicie Olympique Lyon. Do tego włoskie Lazio po raz pierwszy przyjedzie tutaj na naszą sądecką ziemię. Feyenoord Rotterdam, który występował już 2 krotnie u nas na turnieju i za każdym razem plasował się na podium turniejowym. Do tego Mainz z Niemiec, które w ostatnich 2 edycjach również plasowało się w 1. czwórce. Słynne FC Porto, z którimi mamy umowę długoterminową i co rok przyjeżdżają na nasze turnieje, wystawiając zawsze bardzo mocne zespoły. Victoria Guimaraes z Portugalii, Lokomotywa Zagrzeb z Chorwacji, Sparta Praga, Slovan Bratysława, Admira Wacker. Tych drużyn jest naprawdę multum. A żeby jeszcze podkreślić tę rocznicę 15. Sokolika, zaprosiliśmy i długo walczyliśmy, żeby do Polski przyjechała drużyna spoza Europy i udało nam się ściągnąć drużynę z Brazylii. Będzie to Atletico Gaucho.
1: No to faktycznie imponująca lista tych zagranicznych drużyn, ale wiemy też, że mamy dużo zespołów z Polski, również naszych tutaj rodzimych, z Nowego Sącza, ze Starego Sącza. Powiedzmy, z kim te zagraniczne grupy zmierzą się na murawie Orlika w Starym Sączu?
13: Celem tego turnieju jest właśnie, żeby te kluby wielkie zagraniczne rywalizowały z naszymi polskimi zespołami. I co roku zapraszamy reprezentantów na największych czy najbardziej prężnie działających akademii w Polsce, jak Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin, Jagiellonia, Zagłębie Lublin. Sądeckie zespoły, Sandecja, Dunajec, Sokolik i Limanowia, to też dla nich to organizujemy. Mamy masę sponsorów z Nowego Sącza, partnerów fundacji i wielu rodziców tych dzieci, które trenują dzisiaj w tych sądeckich akademiach, pracuje w tych dużych firmach jak Wiśniowski, Fakro, Newak czy Kora. To dla nich też jest ten podanie tej ręki, żeby te dzieciaki mogły poczuć atmosferę wielkiego święta. Trzeba dodać do tego, że zainteresowanie turniejem Sokolika i udziałem w turnieju głównym jest tak gigantyczne. To są setki zespołów, które zgłaszają akces przez cały rok, nie tylko z Polski i zagranicy, że organizujemy dla nich turnieje eliminacyjne. 3-4 turnieje w roku, w których występuje w każdym z nich prawie 40 zespołów. i zwycięzcy tych turniejów w nagrodę przyjeżdżają do nas, do Starego Sącza. W ten weekend odbędzie się ostatni turniej eliminacyjny w Warszawie, do którego zgłosiło się blisko 70 zespołów, a tylko jeden z nich otrzyma złoty bilet do Starego Sącza. Czyli to jest taka kompilacja zespołów z zagranicy, polskich i miejscowych. Dzięki temu ten turniej jest tak znany i tak szanowany wśród wszystkich zespołów, trenerów czy dyrektorów akademii.
1: No i te wszystkie zespoły będzie można zobaczyć na murawie Orlika w Starym Sączu. Przypomnijmy, 6-7?
13: 6-7 czerwca ten turniej odbędzie się w Starym Sączu na pięknej murawie, która już dzisiaj, wczoraj ją wizytowałem. Jest tak piękna, że chyba nie ma lepszej murawy tutaj w okolicy. W piątek uroczyste otwarcie o godzinie 18:00. Wszystkie zespoły zbiorą się na starosądeckim boisku, by później przejść na rynek starosądecki, gdzie będzie scena i tam będzie uroczyste otwarcie i powitanie wszystkich zespołów. Także to też piękna sprawa. Zakupiliśmy dla wszystkich dzieci flagi w swoich barwach narodowych, także ten przemarsz wzdłuż bram klasztoru Klarysek w Starym Sączu będzie jak co roku jedyny w swoim rodzaju.
1: Okej, a chciałbym, żebyśmy trochę zdradzili kulis tego, co się dzieje podczas tego turnieju, bo wiemy, że to są małe dzieci, to są młodzi zawodnicy, wiemy, że jest rywalizacja na pewno na murawie, bo oni mierzą się między sobą, ale proszę mi powiedzieć, czy oni też w jakiś sposób się integrują? Chodzi mi o tych zawodników z Polski z tymi zawodnikami z zagranicy.
13: Proszę mi uwierzyć, że to jest tak, jakbyśmy to mogli przenieść na poziom seniorski, jakby jakiś polski zespół wylosował, daj Bóg, kiedyś w Lidze Mistrzów Barcelonę czy nie wiem, czy FC Porto. To jest takie przeżycie dla tych zawodników polskich. Ja to obserwuję, szczególnie zespoły z tych mniejszych klubów, które do nas przyjeżdżają, są tak zapatrzone w tych zawodników, którzy po tej murawie chodzą obok nich w koszulkach z herbem Barcelony, Liverpoolu czy FC Porto. Są zauroczeni, proszą ich o wspólne zdjęcie, przybijają sobie piątki. To jest niesamowita integracja. To jest wszystko na tak małym terenie. Także w jednym miejscu mamy prawie 300 czy 400 dzieciaków. Nie, to naprawdę trzeba przyjść i zobaczyć, jak te dzieciaki przeżywają to spotkanie z tymi najlepszymi zawodnikami z Europy w swoim roczniku.
1: A to, że przeżywają, to faktycznie ma pan rację, bo my wielokrotnie byliśmy tam, relacjonowaliśmy ten turniej i nawet podczas rozmów z zawodnikami z Polski oni zaznaczali, że grają z FC Barcelona, że oni się tym cieszą, oni na to czekali właśnie.
13: Tak, a to jest, w ogóle trzeba tu też powiedzieć, że ten stadion jest tak pięknie przygotowany do przyjęcia tych setek zawodników. Tam praktycznie w tydzień przed turniejem trwają prace, tam są bandy LED-owe, takie jak w Ekstraklasie, tam są balony, tam jest taka atmosfera, jakby te dzieciaki wyszły na stadion, nie wiem, Legii Warszawa, Śląska Wrocław, czy na Stadion Narodowy. To też dla nich jest wielkie przeżycie i czasami widzę w tym pierwszym dniu olbrzymi stres tych zawodników, że nie mogą sobie poradzić z tą całą atmosferą i z tą otoczką. Ale to właśnie to daje Stary Sącz, to daje ten stadion, który jest pięknie zlokalizowany właśnie i dlatego wszyscy tak chętnie chcą przyjeżdżać do tego Starego Sącza.
1: A jak wygląda to zorganizowanie tego logistycznie? Ile osób nad całym turniejem pracuje i kiedy wy zaczynacie już tak naprawdę przygotowania?
13: My mamy stałą ekipę, już 15 lat ludzi, którzy pracują przy tym turnieju. Zaczynamy od zaproszeń, czyli rok wcześniej się wysyła zaproszenia do tych klubów zagranicznych, żeby już zbudować
1: rok przed turniejem.
13: Czyli, tak, czyli de facto teraz jak
1: w zeszłym roku wysyłaliście.
13: W czerwcu zeszłego roku się wysyła, bo tych turniejów jest jednak w Europie bardzo dużo.
1: Po zakończeniu poprzedniego.
13: Dokładnie, tych turniejów jest bardzo dużo w Europie, szczególnie w czerwcu, dlatego też warto wcześniej wysłać to zaproszenie. Prawie 20 osób pracuje nad przygotowaniem boiska. Są to głównie wolontariusze, czyli zawodnicy, którzy na co dzień trenują w klubie sportowym w Sałku Stary Sącz. Za całą logistykę, czyli za transport, co jest najważniejsze w tym turnieju, bo trzeba przypomnieć, że 14 zespołów w tym roku dotrze do nas drogą lotniczą. Trzeba każdy w innej godzinie, trzeba zaplanować odpowiednio wysłanie autobusów. To jest 9 hoteli, żeby rozwieźć te dzieciaki, później dowieźć ich na stadion. Coś niesamowitego. Ludzie, którzy zajmują się wydawaniem wody, owoców, ktoś pilnuje wydawanie obiadów, jest gastronomia, są wolontariusze, którzy są przypisani do każdego zespołu zagranicy, którzy są z nimi 24 na dobę, służąc pomocą. To naprawdę wielkie, gigantyczne przedsięwzięcie.
1: Ale możemy to wszystko przyjść i zobaczyć, w sensie te mecze, bo turniej jest otwarty dla każdego. Każdy może przyjechać do Starego Sącza na boisko Orlika, no i zobaczyć, jak radzą sobie młodzi piłkarze tych znanych zespołów.
13: Warto i zawsze zapraszam na ten turniej Sokolika w czerwcu, to już jest po sezonie. Można śmiało wsiąść w samochód, w autobus, dojechać do Starego Sącza, bo nie jest daleko i zobaczyć na własne oczy te emocje, te dzieciaki, bo naprawdę już historia turnieju pokazuje, że te małe brzdące, które biegali u nas po boisku 10 lat temu, 8, grają już w reprezentacjach narodowych swoich krajów, czy w reprezentacji Polski, czy w klubach europejskich i być może nawet w takiej Barcelonie biega tam przyszły zawodnik FC Barcelony. Tak, jeszcze chciałem zaprosić wszystkich, bo przez cały weekend będzie u nas reprezentant Polski Jakub Kamiński, on jest ambasadorem naszej fundacji. Kuba zadeklarował, że każdy, kto będzie chciał zrobić sobie z nim zdjęcie czy podpisać autograf, będzie do dyspozycji, czy to będzie kibic, czy zawodnik. Także warto przyjechać, bo Kuba to jest przyszłość naszej reprezentacji, o czym wszyscy wiemy.
1: Zapraszamy w takim razie i jeszcze raz przypomnę, 5, 6, 7 czerwca w Starym Sączu Remarland Sokolik Cup.
13: Dziękuję, panie redaktorze, za zaproszenie i zapraszam wszystkich do Starego Sącza.
1: Problemu nie ma w weekend, za to w tygodniu jest niewielu chętnych. Schronisko dla zwierząt z Nowego Sącza szuka wolontariuszy, którzy od poniedziałku do piątku będą wyprowadzać psy na spacery. Dołączyć może każda osoba chętna.
14: Apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
1: A każdy może sobie wziąć takiego psa od was na spacer?
14: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
1: Są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
14: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle. Czy to są pieski agresywne? Tak, one wychodzą tylko z pracownikami. I to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, to one są chętne non-stop, one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami, zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
1: większym,
14: który jest bardziej taki energiczny.
1: I ma więcej siły.
14: Ma więcej siły, większe potrzeby, no to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać.
1: Mówiła Joanna Otto ze schroniska. Azyl w Nowym Sączu znajdziemy przy ulicy Tłoki. Przedstawiciele Muzeum POLIN pojawili się w Nowym Sączu. Nie bez powodu, bo to właśnie to muzeum przygotowuje nowy projekt, który jest poświęcony zagładzie polskich Żydów. Jedną z części tego wydarzenia będzie historia wieży ratuszowej czy sądeckiego getta.
15: Klara Jakl, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nasza wizyta w Nowym Sączu jest związana z partnerstwem, które rozwijamy jako muzeum z instytucjami kultury i edukacji w Polsce, które dbają o dziedzictwo Żydów polskich. Między innymi to partnerstwo zawarliśmy z Stowarzyszeniem Sądecki Sztetl, które ma wielkie zasługi, jeśli chodzi o pamięć o historii sądeckich Żydów. Zawarliśmy umowę partnerską niedawno i pierwszym etapem realizacji tej współpracy jest organizacja pokazu wystawy planszowej, która poświęcona jest historii zagłady Żydów polskich. Wystawa Jedno wiem, mam zginąć w porządku chronologicznym opowiada o kolejnych niemieckich represjach wobec Żydów w okupowanej Polsce od upokorzeń, od przymusu pracy, po zamykanie Żydów w gettach, aż po masową zagładę w ośrodkach zagłady. Ten pokaz w domu Jakuba ma także komponent związany z historią lokalną, historią sądeckich Żydów. Przygotowaliśmy razem we współpracy z panem Łukaszem Połomskim, który kieruje stowarzyszeniem, panel dotyczący historii zagłady Żydów sądeckich. Wystawa będzie pokazywana przez kolejne miesiące w domu Jakuba, także serdecznie zapraszamy. Towarzyszy jej pakiet edukacyjny, także jest to także projekt skierowany do lokalnych szkół i mamy nadzieję, że będzie on tutaj wykorzystywany. Tak, sądecki Eichsen zdecydowanie się znajdzie. Na panelu mówimy o sądeckim getcie, o likwidacji tego getta. Pokazujemy także historię indywidualną ocalałego Marcela Lustiga. Przez najbliższe parę miesięcy, na pewno do września tego roku.
16: Mateusz Szczepaniak, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jest to miejsce szczególne. Ukrywała się w wieży zegarowej ratusza w Nowym Sączu na rynku. Miało to miejsce tuż po tym, kiedy Berta Korenman uciekła z getta w Nowym Sączu w obliczu likwidacji getta w sierpniu 1942 roku. W tej ucieczce pomógł Stefan Mazur, jej późniejszy mąż, który zorganizował tę kryjówkę właśnie na wieży, ze względu na to, że pracował wówczas w zakładzie zegarmistrzowskim tuż przy rynku i była to jego codzienna praca, aby codziennie wchodzić na wieżę i doglądać mechanizmu zegara. Tam na wieży, tuż przy mechanizmie, Berta Korenman ukrywała się przez około 10 dni. Następnie znalazła inną kryjówkę. Chcielibyśmy udokumentować to miejsce, wykonać fotografię na potrzeby projektu realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, portalu Polscy Sprawiedliwi. Jest to projekt realizowany przez muzeum od blisko 20 lat. W ten sposób Muzeum POLIN upamiętnia Polaków ratujących Żydów oraz Żydów ocalałych z zagłady, jak i ofiary zagłady, dokumentując i publikując ich historię właśnie w internecie, w portalu Polscy Sprawiedliwi. Te zdjęcia trafią na portal, będą ilustrować historię pomocy Stefana Mazura, który otrzymał w 1992 roku tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Jest to tekst prezentujący jego historię, historię ocalenia Berty Korenman i mamy nadzieję, że nasi czytelnicy i czytelniczki będą mogły również zobaczyć mechanizm zegara i to historyczne miejsce. Oczywiście jest to historia spektakularna ze względu na miejsce, lokalizację tej kryjówki. Oczywiście te miejsca ukrywania się Żydów i Żydówek w okupowanej Polsce, które dokumentujemy, to są miejsca, to są kryjówki w bardzo wielu różnych miejscach i rzeczywiście na tle tych historii, tych losów na pewno kryjówka w mechanizmie zegara, wieży ratuszowej nad rynkiem jest czymś niezwykłym, szczególnym i tym bardziej warta jest udokumentowania i pokazania szerszej publiczności.
17: Łukasz Połomski, sądecki sztab. Tak, to duża promocja miasta, bo mamy taką historię, która jest unikatowa, wyjątkowa, bardzo ciekawa, miłosna do tego, więc historia tragiczna, bo związana z II wojną światową i wydarzeniami zagłady Żydów. Natomiast sprzedająca się dobrze, mówiąc tak trochę kolokwialnie, świetnie i historia z happy endem. Na pewno warta zawsze przypominania. No nie myśleliśmy nad tym, na pewno jest to jakiś pomysł. Mamy kilka miejsc w Sączu związanych ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, gdzie ukrywali się właśnie Żydzi, którym pomagała tutejsza polska ludność. No i myślę, że te wszystkie miejsca, tak samo jak wieża ratuszowa, która jest zawsze elementem naszych spacerów, zawsze się tutaj zatrzymujemy, zawsze opowiadamy gościom o tej niesamowitej historii. To są zawsze miejsca, które będziemy przypominać, bez względu na to, czy staniemy tutaj, czy wejdziemy do środka, aczkolwiek na pewno wejście do środka byłoby ciekawe.
1: Historię Żydów polskich można poznawać na stronach muzeum polin.pl lub na portalu polscysprawiedliwi.pl. Dziecięcy Festiwal Kulturalny odbędzie się w Nowym Sączu. Po raz piąty organizuje go Miejski Ośrodek Kultury. To propozycja dla młodych sądeczan. Spektakle przygotowały grupy dziecięce.
18: No tak można powiedzieć. Zaczynamy 25 maja, a kończymy 3 czerwca. Będą oczywiście konkursy, no to już o tym nie mówimy, bo zgłoszenia już upływają jutro. Natomiast zapraszamy na przepiękny koncert z okazji Dnia Matki, który będzie, no a jakżeby inaczej, 26 maja o godzinie 18:00. Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna działająca tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury i wokaliści. 28 zapraszamy na Królewnę Śnieżkę i Krasnoludki o godzinie 9 i 11. Natomiast 31 premiera nowego spektaklu grupy teatralnej Cudoki Szuroki o rybaku i złotej rybce. Przedpremiera o godzinie 15, premiera o godzinie 18. I 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka również zapraszamy dzieciaki o godzinie 18 na bajkę o rybaku i złotej rybce. I tutaj dla dzieci będzie czekała słodka niespodzianka. 2 czerwca zapraszamy również na bajkę o rybaku i złotej rybce o godzinie 9 i 11. I 3 czerwca bajeczka o dwóch takich, co ukradli księżyc o godzinie 9 i 11. I w tym dniu kończymy nasz 5 Dziecięcy Festiwal Kulturalny.
1: Jaka jest w ogóle idea tego festiwalu? Jaki jest pomysł na niego?
18: W tym roku zwykle festiwal to były tylko spektakle i koncerty. W tym roku również są konkursy. Czyli dzieciaki będą mogły zaprezentować się na scenie. Myślę, że tu koleżanka powie dwa słowa o tych konkursach, ponieważ wprawdzie termin zgłoszeń już upływa, ale może ktoś będzie chciał przyjść jako widz, pooglądać inne dzieciaki. No niekoniecznie o dzieciach, bo rybak i złota rybka, no to jest akurat nie o dzieciach, ale dla dzieci. I tutaj może zareklamuję, że jest to wersja współczesna, czyli język bliski dzieciom i młodszym i starszym. Scenariusz napisała Marta Guśniowska, która również napisała Kopciuszka, który cieszył się wielkim powodzeniem, czyli lekko żartobliwa bajka, nie jest wszystko na poważnie. O dwóch takich, co ukradli księżyc, no to już jest nasza roczna już bajeczka, ale zawsze ciesząca się dużym powodzeniem. Tutaj akurat jest o dzieciach i dla dzieci, ponieważ jak wiecie, Jacek i Placek to dwóch urwisów, którzy zbłądzili, ale potem wrócili na właściwą drogę.
19: Mamy taką propozycję na wakacje dla młodych sądeczan. Wyjazd do Jastrzębiej Góry. Co to takiego tam czeka?
18: No, to jest taka może nietypowa kolonia, ponieważ traktujemy to jako zgrupowanie artystyczne i jadą dzieciaki z grupy teatralnej Cudoki Szuroki, ale również mamy trochę jeszcze wolnych miejsc, więc będziemy mogli wziąć dzieci z, no po prostu z Nowego Sącza. Być może takie, które będą kiedyś chciały bawić się w teatr. Wyjeżdżamy do Jastrzębiej Góry 5 sierpnia. 4 wyjeżdżamy, natomiast zgrupowanie trwa od 5 sierpnia do 15. I oprócz Jastrzębia Góra, no to wiadomo, miejscowość nad samym morzem, przepiękna, z cudownymi klifami, no i bardzo dużo atrakcji tam nas czeka. Oprócz wycieczek, plażowania, czyli tego typowych rzeczy, które robimy nad morzem, również będą zajęcia stricte artystyczne, czyli różne zajęcia kreatywne, teatralne, plastyczne, wokalne, no ale przede wszystkim mnóstwo zabawy, integracji i po prostu bycia razem.
19: No i zapisać można się jeszcze do 15 czerwca, z tego co widzę tu na plakacie.
18: Tak, dokładnie. Myślę, że plakaty już się pokażą na mieście do 15 czerwca, czyli jeszcze mamy 3 tygodnie czasu, żeby się zdecydować. Można również zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Kultury. Na plakacie jest podany numer telefonu, można napisać maila. I będziemy się z Państwem kontaktować, z rodzicami, które zgłoszą swoje dzieciaki, i wtedy bliższych szczegółów już po prostu bliższe szczegóły omówimy już bezpośrednio z opiekunami.
1: Mówiła Małgorzata Stobierska z Nowosądeckiego MOK-u. Ponad 6 tysięcy osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnych, które organizuje Fab Lab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie sądeckich szkół, którzy próbowali swoich sił w programowaniu czy projektowaniu i druku 3D. Mówią Monika Młynarczyk i Justyna Dąbrowska z Fab Labu.
20: Muszę przyznać, że ta liczba była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że to będzie projekt, który będzie cieszył się powodzeniem, zwłaszcza tutaj w naszym, w Małopolsce i tutaj w okolicach, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Już teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie warsztaty zaplanowane, mamy nasz grafik zapełniony i uczestnicy chętnie przebywają w naszych fablabowych przestrzeniach, chcą w nich być i ten projekt cieszy się ogromną popularnością, która przerosła oczekiwania, myślę, nie tylko twórców, osób, które tym fablabem obecnie zarządzają, czy w którym pracują, mówię tutaj o trenerach, ale i samego właściciela i pomysłodawcę, czyli pana Andrzeja Wiśniewskiego.
1: Czym jest fablab? Co to takiego w ogóle?
21: Fablab to przestrzeń technologiczna, przestrzeń, w której technologia spotyka się z możliwością praktycznego wykorzystania swoich pomysłów i przełożenia ich z miejsca, gdzie powstają, czyli głowy i wyobraźni, do konkretnych projektów, które dzieci, ale nie tylko dzieci, mają możliwość realizować w takiej przestrzeni. To przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze technologie, narzędzia, rozwiązania, takie jak drukarki 3D, plotery, lasery i wiele, wiele innych. To miejsce, w którym to, co pojawia się w naszej wyobraźni, przekładamy na realne prototypy, projekty, a w dalszym kierunku również innowacje, które zmieniają świat.
1: No jak mówiliśmy, 6 tysięcy uczestników już od początku działalności, czyli przez te pierwsze pół roku Was odwiedziło. Powiedzmy, co to były za osoby? To były dzieci, to była młodzież, czy też osoby dorosłe?
20: Głównie odwiedzające nasze warsztaty to były dzieci. Powiedziałabym bardziej, że to są dzieci w wieku szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie, i zdarzają się też osoby dorosłe, które mają zaplanowane warsztaty w przestrzeniach FabLabu. FabLab to nie tylko 6 tysięcy uczestników, ale to więcej liczb, którymi mogę się podzielić, bo mamy 6 tysięcy uczestników, ale to jest blisko 900 godzin samych warsztatów, a ilość tych warsztatów pojedynczych to ponad 350 warsztatów przeprowadzonych i zrealizowanych w ostatnim pół roku przez FabLab.
1: Tutaj dodam, że to są warsztaty bezpłatne, które FabLab organizuje.
20: Tak, wszystkie warsztaty, które organizuje FabLab, są warsztatami bezpłatnymi.
1: A w jakich warsztatach można wziąć udział u Was?
20: Obecnie nasza oferta jest dość bogata i w ostatnim okresie skupiamy się i komunikujemy nasze warsztaty poświęcone połączeniu technologii i biznesu. To są warsztaty z projektowania, z prototypowania, z programowania maszyn, z lasera, ale też dodatkowo wykorzystywanie naszej przestrzeni design thinking, gdzie młodzi ludzie mogą opracowywać swoje pomysły, potem przenosić je na konkretny projekt i finalnie wykonywać go już w naszych przestrzeniach.
21: Tak jak powiedziała Monika, wszystko zaczyna się od pomysłu, dlatego zaczynamy od pracy z metodologią design thinking, a następnie uczymy dzieciaki programowania na warsztatach chociażby z robotyki, czy na warsztatach dotyczących operacji na laserze. To często pierwszy moment styku dzieci z takimi nowoczesnymi technologiami. Dzieciaki są absolutnie zachwycone, chcą do nas wracać i, jak same mówią, takich warsztatów się nie zapomina.
1: I czy też używacie najnowszego sprzętu? Tego, którym dysponujecie, to jest taki, no, można powiedzieć kolokwialnie, wypasiony sprzęt, którego no, raczej w domu nie będziemy mieć.
21: Tak, oczywiście. To sprzęt, którego ani nie będziemy mieć w domu, ani, nie boję się tego powiedzieć, nie ma w wielu szkołach czy innych placówkach edukacyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jakie oferuje rynek, i to nasz znak rozpoznawczy, zarówno w przestrzeniach produkcyjnych firmy Wiśniowski, jak i w przestrzeniach edukacyjnych, które oddajemy w ręce dzieciaków i trenerów FabLabu, których zatrudniamy.
1: No właśnie, bo to poza tym, że dzieci to szkoły, to też ktoś musi ich nauczyć. To są trenerzy. Co to są za osoby? Jakie osoby z Wami współpracują?
21: Współpracują z nami wyspecjalizowani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia, czy to z robotyki, czy to z działań na laserze, czy to z metodologii design thinking. Są to osoby, których nazywam ludźmi renesansu, ponieważ liczba skończonych kierunków, ale też zainteresowań i obszarów specjalizacji naszych trenerów wydaje się nie mieć końca. Kiedy ostatnio rozmawiałam z Maciejem Denefeldem, jednym z nich, dowiedziałam się na przykład, że poza informatyką i programowaniem interesował się również fotografią i wieloma innymi obszarami, o których nie wiedziałam wcześniej. To ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą nutę interdyscyplinarności, ciekawości świata, szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zrobić coś inaczej, w sposób kreatywny. I właśnie takich ludzi szukamy, takich ludzi zatrudniamy w FabLabie po to, by w takiej idei i w takim kierunku prowadzić zajęcia z dzieciakami, by nie ograniczać się tylko do jednego obszaru, ale pokazywać dzieciakom, że świat jest ciekawy wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy różnych nauk, dziedzin i kierunków.
1: Ale to są tylko zajęcia takie około informatyczne, czy też możemy wziąć udział na przykład w zajęciach, nazwijmy to, manualnych?
20: To nie są tylko te zajęcia informatyczne czy technologiczne, ale też mamy przestrzeń przygotowaną pod zajęcia manualne, kreatywne, zwłaszcza dla takich młodszych dzieci, które wchodzą do tej naszej przestrzeni i one może bezpośrednio nie będą programowały, czy nie będą wykonywały operacji na laserze, ale zobaczą tą technologię, zobaczą ten sprzęt, zostanie im przekazana wiedza, oczywiście w sposób dostosowany do ich wieku, ale już trzeba i chcemy wypełnić im czas takimi zajęciami właśnie kreatywnymi, manualnymi, gdzie będą mogli za pomocą różnych narzędzi, rzeczy, z którymi będą pracować bezpośrednio, wykonywać i przenosić swoją wyobraźnię, swoje pomysły, czy to na kartkę papieru, czy na modele 3D. Czasem są to konstrukcje choćby z klocków, które również mamy dostępne w przestrzeni FabLabowej, ale też mamy takie warsztaty czysto kreatywne i pracownie innego rodzaju, bardziej rzemieślnicze.
21: Warto jeszcze wspomnieć o warsztatach z lutowania, które są absolutnym hitem. To warsztaty, które są dedykowane dla nieco starszych dzieciaków, ale w dalszym ciągu uczniów szkół podstawowych, które robią na dzieciach niesamowite wrażenie. To pierwszy moment, kiedy mogą spróbować działania w tym obszarze i kiedy przypominam sobie reakcje dzieciaków, które brzmią mniej więcej: ale bije mi serce, kiedy dotykam tego sprzętu. To naprawdę pokazuje, że tak praktyczne zajęcia, z jednej strony technologiczne, a z drugiej strony bardzo manualne i wymagające tej manualnej precyzji, są dla dzieci bardzo interesujące i rozwojowe.
1: Wasze warsztaty, które organizujecie w FabLabie, skierowane są głównie do dzieci, ale to chyba też jest tak, że chcecie pokazać technologię, zarazić technologią, żeby później to się wam zwróciło trochę.
20: Dokładnie, powiem więcej, nie tylko zarazić, co bardziej rozkochać w tej technologii. Jeżeli młody człowiek ma możliwość, damy mu tą możliwość zetknięcia się z tą nowoczesną technologią, z inżynierią, rozkochamy go w tej stronie technologicznej, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że taki młody człowiek wybierze kierunek ścisły, jeżeli chodzi o profilowanie szkoły średniej, potem o studia, choćby na profilach inżynieryjnych czy podobnych, może to być Politechnika czy jakiekolwiek inne studia, i będziemy my jako biznes czy jako producent będziemy mieć wyspecjalizowanych inżynierów, specjalistów, technologów, konstruktorów, których sami sobie, można powiedzieć, wychowamy u siebie.
1: FabLab powstał z unijnej dotacji. W zajęciach mogą brać udział grupy oraz osoby indywidualne. Do magicznego świata bajek można było przenieść się w Nowym Sączu, a to dzięki festiwalowi pod tytułem Książkowe Moliki, który już po raz kolejny zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna. W tym roku wzięło udział 8 szkół oraz przedszkoli z Nowego Sącza i regionu sądeckiego.

0: długo się przygotowaliśmy do tego, bo no, kilka miesięcy tak w sumie.
1: Najtrudniejsze było, żeby tremę zwalczyć, bo wszyscy wiadomo się stresowali, żeby wyjść no, jak najlepiej, no ale udało się.

0: Ja bardzo bym chciała być aktorką. No nie wiem, czy to się uda, mam nadzieję.
1: Tak. Ja też bardzo. No podoba mi się, po prostu jest to moja pasja.
2: Ja bardzo bym chciała, to jest tak naprawdę moje marzenie od zawsze.
3: Niedaleczko, właśnie tutaj, nad rzeczką, mieszkała wdowa z córeczką.
4: Kolejna edycja festiwalu Książkowo-Moliki, tym razem chyba już 9.
5: Tak, 9 edycja festiwalu Książkowe Moliki, czyli promocja czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu.
4: Przypomnijmy, jak to się wszystko zaczęło.
5: Zaczęło się 9 lat temu. Szukaliśmy pomysłu na to, jak najlepiej promować czytelnictwo. Oczywiście najlepsze jest czytanie książek. Jednakże są grupy wiekowe, które potrzebują innej stymulacji i między innymi pojawił się pomysł, żeby książki prezentować i zachęcać do ich czytania w formie spektakli. I tak pojawił się festiwal książkowy Moliki. Moliki, które zjadają te książki, przekładają, wymyślają scenografię, koncepcję i prezentują w formie spektakli.
4: I chyba się udało, bo zainteresowanie jest konkursem duże.
5: Tak, tak. W festiwalu w tym roku bierze udział 8 grup teatralnych z 8 szkół. Co ważne, sala widowiskowa, którą stworzyliśmy w Bibliotece Pedagogicznej, sala, która mieści ponad 50 widzów, jest zawsze pełna. Bo czymże byłby spektakl przy pustej sali? Więc cieszymy się z tego, że jest duże zainteresowanie grup teatralnych. I bardzo się cieszymy, że widownia zawsze jest pełna.
4: Książkowo stawiają na te znane bajki lubiane, czy może coś innego prezentują?
5: W zależności od pomysłowości, od wyobraźni reżyserów, reżyserami są nauczyciele i bardzo im dziękujemy za zaangażowanie, grupy teatralne prezentują spektakle na podstawie literatury, na podstawie wierszy, w tym roku to Czerwony Kapturek, Lokomotywa, Szewczyk Dratewka, ale są również spektakle przygotowane przez nauczycieli z grupami teatralnymi na podstawie wielu utworów i te tytuły wtedy są takie nieoczywiste, nie znajdziemy tych tytułów w żadnej książce, nie znajdziemy autora i to jest na przykład spektakl Duszki albo spektakl Zaginiony Kotek. Zaginiony Kotek to spektakl, który mówi o właśnie tym miłym zwierzątku, a został stworzony na podstawie wielu fragmentów książek, czy też wierszy, w których bohaterami są kotki.
4: Widać ogromne zainteresowanie i nauczycieli, i młodych aktorów, którzy chyba też sami przygotowują dekoracje, ustawiają, angażują się.
5: To jest wielkie przedsięwzięcie. Spektakl, który trwa pół godziny, to przedsięwzięcie, które przygotowywane jest kilka miesięcy. To podział ról, to scenografie, to kostiumy. To jest wielkie zaangażowanie zarówno młodych ludzi, aktorów, jak i nauczycieli, jak i całych rodzin, z czego no, bardzo się cieszymy, bo oprócz tego, że promujemy czytelnictwo, to też więzi w klasie, więzi w rodzinie są umacniane przez to, że całe rodziny, całe klasy dążą do jednego celu, żeby spektakl był najpiękniejszy, żeby był najciekawszy i żeby otrzymać największą ilość braw.
4: Biblioteka Pedagogiczna kojarzy nam się z dorosłymi czytelnikami, a tu jednak coraz częściej na korytarzach no, spotykamy tych młodszych i najmłodszych.
5: Bardzo dużo zajęć mamy dla dzieci młodszych, ponieważ mamy taką obserwację, że jeśli zainteresujemy dzieci książką, zainteresujemy dzieci grami planszowymi, to są najlepszymi ambasadorami. Wracają do domu, rozmawiają z rodzicami, z rodzeństwem, z dziadkami i potem wracają całymi rodzinami, żeby pożyczyć książki, żeby pożyczyć gry planszowe na weekendy, na długie weekendy, na po prostu zwykłe soboty i niedziele. Dlatego bardzo nam zależy na imprezach dla dzieci. Przygotowujemy wydarzenia dla młodzieży, to są warsztaty psychologiczne.

0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Te zajęcia rozwijają wyobraźnię, kreatywność, są też świetnym sposobem na odstresowanie się. Mowa o warsztatach ceramicznych, które organizowane są w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Działa tu kilka grup, w których sztuki ceramiki uczą się dzieci, ale też młodzież. O tym, jak pracować z gliną, mówi Violetta Rola, nauczycielka prowadząca zajęcia.
2: Prowadzę zajęcia z dziećmi, z młodzieżą w pracowni ceramiki Pałacu Młodzieży od wielu, wielu lat. Nie powiem ilu, bo bardzo wielu, ale to już może nieistotne. Na pewno o rozwój dzieci i młodzieży, rozwój wyobraźni, kreatywności, rozwój manualny, nie wiem, no bardzo szerokie pojęcie. Poznawanie siebie, bo też jest to ważne w takich zajęciach. Poznawanie siebie nawzajem w grupie, bo grupy są dość liczne, dzieci i młodzieży w tej pracowni. Więc ogólnie mogę powiedzieć to w tym jednym zdaniu.
3: Jak wygląda proces tworzenia takich prac z gliny?
2: Proces tworzenia prac z gliny jest długoterminowy, jeżeli mogę to tak określić. To znaczy, tak biorąc rzecz od początku, trzeba wyrobić samemu glinę, co jest takim fizycznym zajęciem dość uciążliwym, bo to trzeba mieć trochę siły w rękach. Tworzymy później z tej gliny według projektów wcześniej ustalonych pracę na określony temat, czy okolicznościowy, czy jakiś taki przyjazny dziecku, który to temat chce wykonać. No i pracujemy. Pracujemy w glinie bezpośrednio tutaj na takich deseczkach. Mamy narzędzia ku temu, które ułatwiają tą pracę. Nie będę wymieniać jakie, bo jest bez liku tych narzędzi. Formujemy, tak jak mówię, według projektu pracę. Jeżeli jest to praca skomplikowana, duża, wymagająca więcej godzin pracy, więc przekładamy na kolejne zajęcia, jakby ciągłość, tak? Można te prace wtedy opakować w tak zwane wory, folie, żeby nam glina nie parowała i podczas kolejnych zajęć można wrócić do kończenia tej pracy. Także praca jest taka wielofazowa. A z kolei, jeżeli praca jest malutka, nie wymagająca wielogodzinnej pracy, więc podczas jednych zajęć taką pracę dzieci mogą zacząć i skończyć. Potem prace gotowe są suszone na tych półeczkach, które tu widać. Jeżeli osiągną określoną już formę, wyschną, wypalamy je. Mamy tu piec w tej pracowni, tu widać za tymi drzwiami tajemniczymi. I wypalamy te prace, układając mozolnie w piecu. Robimy to my, nauczyciele, bo jeszcze współpracuję tutaj z panią Olgą, której w tej chwili nie ma, jest na zwolnieniu, ale pan Daniel godnie ją tutaj zastępuje. I razem, współpracując, bo piec musi być wypełniony cały pracami, jest to mozolna praca układania tychże, bardzo misterna, że tak powiem, bardzo trudna. No nie będę demonstrować w tej chwili, bo piec jest w użyciu, jest włączony, jest tam gorąco. Potem włączamy piec. Piec jest automatycznie sterowany przez komputer, więc mamy tą możliwość, że włączony jest tryb nocny wypału, więc jest tańszy, jeżeli chodzi o ekonomię, jest tańszy. Po czym piec sam się reguluje temperaturowo i rano się wyłącza. Taki proces wypału trwa kilkanaście godzin, od pierwszej fazy do 400 stopni, potem wędruje temperatura do 1200 nawet. To jest bardzo długi proces. I żeby dostać się znowu do pieca, czekamy około 3 dni, żeby go otworzyć. Więc to jest taki jeden cykl wypału. Po ostygnięciu pieca wyciągamy pracę. Jeżeli są w stanie surowym, czyli pierwszej fazie wypału, prace osiągają twardość, taką trwałość pewną. Poddawane są kolejnej obróbce, czyli szkliwimy. Tak jak tutaj dziewczynki wykonują tą pracę w tej fazie, czyli szkliwią. Technik zdobniczych jest mnóstwo, to nie wiem, mogę zanudzić opowieściami. W każdym razie jest technika szkliwienia, gobowania, powtórnego szkliwienia, nakładek, no jest tego dużo, więc nie będę zanudzać. Po szkliwieniu prac, jeżeli nam się ładnie to wszystko uda,

0: znowu prace są wkładane do pieca. Tutaj w tym momencie trzeba bardzo znowu uważać, dlatego że prace muszą być ładnie obrobione, wyczyszczone, żeby nie stykały się z podłożem części szkliwione, bo szkliwo jest szkłem. Też w wielkim skrócie to opowiem. Szkliwo jest szkłem, więc w tej temperaturze 1020 stopni wypału osiąga praca szklistość, trwałość i barwę. Jeżeli nam efekt się nie podoba szkliwienia, proces można powtórzyć wielokrotnie, żeby uzyskać jakieś ciekawe odcienie, barwy, jakieś eksperymenty ze szkłem. Więc tak wygląda mniej więcej w wielkim skrócie proces produkcji albo pracy z gliną. O, może pracy z gliną. No, efekty, tak jak mówię, są niekiedy bardzo, bardzo ciekawe, oszałamiające. Ja osobiście uwielbiam otwierać piec po szkliwieniu, bo lubię oglądać jakieś tam efekty takie nieoczekiwane, więc to bardzo lubię.
1: A w jaki sposób uczniowie mogą się rozwijać, chodząc na te zajęcia?
0: Myślę, że wielowarstwowo. Zacznę nawet od innej strony, nie tej technicznej lepienia w glinie, tylko tak na wielu innych zajęciach grupowych może nawiązywać fajne relacje z rówieśnikami, mogą nawiązywać jakieś, tak mówię, relacje, ale wymianę myśli, jakoś nawzajem sobie pomagać, zawiązują się przyjaźnie wieloletnie. Tu są uczniowie, którzy bywają, chodzą na zajęcia kilka lat ci sami, więc to jest taki sukces też wychowawczy, no wielowarstwowa, taka fajna współpraca dzieci i nas, nauczycieli. I myślę, że bardzo ważna w wielu tych pracowniach tutaj w pałacu, bo po latach słyszę, że wiele z tych młodych ludzi, już dziś dorosłych, poszło ścieżką artystyczną. Czyli słyszę, że jakaś uczelnia artystyczna skończona, a tu jakaś mała manufakturka artystyczna otwarta, a to jakiś architekt nam wyrósł. Także jest to taka pocieszająca dla nas, nauczycieli, perspektywa, że takie zajęcia, czy to ceramika, czy plastyczne, mają wpływ jednak na dzieci i młodzież później. Także myślę, że to jest takie najważniejsze, że odkrywacie w sobie talenty, czasami mocno ukryte, czasami nieśmiałe, czasami nieokazywane, a tutaj możecie tak ładnie rozkwitać. I mi się wydaje, że to jest największy, najpiękniejszy sens naszej pracy. Tak jak mówię, nie tylko w tej pracowni, we wszystkich artystycznych pracowniach. Także to jest dla nas taka radość, dla nas, nauczycieli.
1: O zajęciach ceramicznych w Pałacu Młodzieży mówiła Wioletta Rola, nauczycielka, która prowadzi zajęcia. Teraz będzie o stroju lachowskim. Jak wyglądał i skąd się wywodzi, jaka jest jego symbolika i czym się charakteryzuje, o tym opowie nam etnolog z Nowego Sącza, Patryk Rutkowski.
2: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było bardzo dużo.
1: Nie ma jednego.
2: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołów, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowiniencję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją góralską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską, na północy aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich, tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem Drugie Serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomuńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
1: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
2: Tak, Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej, chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim, bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby no, to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kaftana pisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Paulik, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromnicze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest
1: ale bazą zdobny. Jest jakby ten cały bazą ten jest, kaftan.
2: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że Lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga. Nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich. A u Lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnej, lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u Lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft i on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona, w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Były takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie. Idąc od dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty, potem błokicie, czyli spodnie, haftowane te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie, ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach, pas zbójecki czy góralski, tak go nazwali etnografowie, pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny, pas kawalerski, czyli wąski, na dwa lub trzy opasania wokół ciała, no i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
1: A u pań właśnie miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
2: Od subregionów oczywiście, natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny, inaczej panna, inaczej mężatka.
1: A u panów nie? Kawaler i...
2: No właśnie, tego nie wiemy. Nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas, legły w gruzach. Na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
1: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
2: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
1: Może ładnie wygląda dlatego.
2: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
1: skupmy
2: o kobiety...
1: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
2: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
1: Czym?
2: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem na czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądeczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem. No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, strój lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, na to koszula, oczywiście, tak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić tych kolorystyki. I spódnice. Spódnice u lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone. No różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice. I zapaski w kolorach biskupich, takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystyczny. Nie jest, po lachowsku byśmy powiedzieli, płynny, tylko jest taki ostry, jest taki żywotny, jest widoczny. A w przypadku młodych gospodyń albo też panien, tutaj gorsety wchodzą w rachubę, granatowe aksamity, czarne, haftowane, bogato, w takie zdobnictwo koralikowe, no ale też pojawiają się adamaszkowe, czyli z takich tkanin bardzo drogich, sprowadzanych, ze sukien szyte, w zależności od części regionu. Inne w Nawojowej, inne w Podegrodziu, inne, to dzisiaj widać, że w Gostwicy na przykład był taki gorset z gwiazdkami. Nieświadomi wykonawcy często interpolują, przekładają te gorsety i tak na przykład dzisiaj w Kamionce się nosi gorsety z Gostwicy. Aha. Takie gwiazdeczki, które mają przy półkolach wyciętych. No tak się dzieje, bo już przestaliśmy dbać o swoją świadomość wsi, a bardziej dbamy o świadomość i tożsamość wielkiego regionu, jakim jest region Lachów Sądeckich.
1: A powiedz mi, kiedy ten strój dawno temu był używany.
2: Czyli zaczynamy od początku i tak powinniśmy rozpocząć. Strój, czyli najbardziej odświętne ubranie chłopskie. czyli zarezerwowane do warstwy chłopskiej i tylko podczas świąt. A kiedy są święta? Kiedy się zaczyna najbardziej świąteczny dzień tygodnia? W niedzielę. Więc na sumę do kościoła w stroju, wracamy z kościoła i składamy pieczołowicie ten strój do skrzyni. W przypadku
1: na kolejną
2: kobiet.
1: Niedzielę.
2: Dokładnie tak, albo na kolejne
1: albo
2: święto.
1: Albo na kolejne święto.
2: I w zależności od świąt, taka kolorystyka w przypadku ciemnej pory roku, czyli Adwent, Boże Narodzenie, kiedy jest ciemno, ubieramy się ciemniej, kobiety ubierają ciemniejsze chustki. Ale kiedy przychodzi jasna pora roku, na przykład Wielkanoc i Zmartwychwstanie, to wtedy kościół bieleje, bo kobiety ubierają białe czepce, białe rańtuchy, czyli takie chustki, białe odziewaczki. Wtedy jest to takie Zmartwychwstanie, jasne, kolorowe i przede wszystkim zupełnie inne niż w tej ciemnej porze roku.
1: Czy na wesela też chodzono właśnie w takich strojach, też je ubierano?
2: Oczywiście, musieliśmy pokazać swoją zamożność. Mówią niektórzy, że nawet na jarmarki potrafiono się ładnie ubrać, bo na takim jarmarku można było pokazać swoją przynależność, swoją zamożność i to, do jakiego regionu należy. Bo takie stroje przede wszystkim miały funkcję tożsamościową, pokazującą przynależność do regionu. To regionu to jest jedno, ale przede wszystkim do danej wsi, bo każda wieś różniła się między sobą zdobieniem. I wschodnia część Lachów, płótnianki, które tam są już niezdobione, czerwono wyłogi na Mystkowie, ale mszalnica chodzi już w niebieskich, bo nie chce być taka jak Mystków i dzisiaj już zapomnieli o tym, nie chodzą tak ubrani, ale tam były niebieskie wyłogi, żeby pokazać odmienność, oddzielność dwóch tak naprawdę sąsiadujących blisko siebie wsi.
1: O strojach lachowskich opowiadał etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski. Była jedną z najpopularniejszych polskich malarek stylu art brut. Mowa o Marii Wnęk, sądeckiej artystce, która tworzyła przez wiele lat. Urodziła się w 1922 roku w Olszance w powiecie nowosądeckim. Tam też zmarła w 2005. Jej prace są bardzo charakterystyczne. O jej twórczości i pracach opowiedział nam Daniel Lachor z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
3: Jednej z najwybitniejszych malarek związanych ze sztuką art brut, która mieszkała w gminie Podegrodzie. Sama malarka zaczęła malować i tworzyć dość późno. Natomiast jej obrazy i wszystkie prace, które możemy oglądać, czy to w kolekcji Muzeum w Nowym Sączu, czy w kolekcjach, które znajdują się w różnych miejscach, które prezentują sztukę nieprofesjonalną, są specyficzne, bo faktycznie oddają taki dość nietypowy, niezrozumiały przez społeczeństwo charakter samej artystki, która przeżywała wiele wewnętrznych rozterek i przypuszczam, również zmagała się z takimi wewnętrznymi problemami związanymi i z egzystencją, z akceptacją, z szacunkiem związanym z jej osobą.
4: Ewie Harsdorf, która była jakby, można powiedzieć, taką odkrywczynią Marii Wnęk, która pomogła jej wydobyć właśnie ten talent taki plastyczny, pomogła jej rozwinąć swoją twórczość.
5: Ewa Harsdorf pochodziła z Nowego Sącza, a Maria Wnęk z małej miejscowości w okolicy Podegrodzia, z Olszanki. One się w jakiś sposób znały, kontaktowały?
4: Tak, oczywiście. Maria Wnęk dość późno zaczęła malować, tworzyć, dopiero w wieku 40 lat. Zaczęła chodzić, uczęszczać na zajęcia plastyczne do Domu Kultury, tam gdzie uczyła plastyki, prowadziła zajęcia plastyczne Ewa Harsdorf i pod jej opieką, pod jej jakby skrzydłami rozwijała swój malarski talent. Także to spotkanie, te osoby się znały. Maria Wnęk mając lat 40 zaczęła malować, zaczęła tworzyć i praktycznie do końca swoich dni malowała. To był jej sposób jakby wyrażania siebie. To był jej sposób na życie, ponieważ właśnie czuła się trochę wykluczona przez to, że jakby była chora psychicznie, nie była zrozumiana przez społeczeństwo, często wyśmiewana, nieakceptowana i to poczucie tego braku akceptacji bardzo jakby zamknęło ją na ten świat taki zewnętrzny. I przez sztukę, przez plastykę, przez właśnie malowanie wyrażała to, co czuje. Była osobą bardzo religijną i to właśnie pokazywała w swoich pracach. Miała takie poczucie swojej misji, że właśnie przez pracę chce nawracać ludzi. Nazywamy ją taką Nikiforką w spódnicy, także jest taką przedstawicielką polskiej sztuki art brut, sztuki ludzi wykluczonych, outsiderów właśnie, często niewykształconych, borykających się z chorobami psychicznymi.
5: Co się stało z jej obrazami?
4: Jej obrazy są teraz bardzo, bardzo znane, praktycznie na całym świecie. Jest w kolekcjach, w Muzeum Okręgowym mamy bardzo dużą kolekcję jej prac, w Muzeum Etnograficznym, a także po całym świecie, w Lozannie, w Baltimore.
1: Mówiła Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Maria Wnęk zmarła w 2005 roku w Olszance w powiecie nowosądeckim. Część jej prac w swojej kolekcji ma Muzeum Ziemi Sądeckiej. Teraz zaglądamy do Muszyny w powiecie nowosądeckim. Od Nowego Sącza dzieli nas mniej więcej godzina jazdy samochodem i półtorej godziny jazdy pociągiem. Warto odwiedzić to miasteczko o każdej porze roku, bo można znaleźć tu sporo atrakcji. Zachęca przewodnik po Muszynie Zuzanna Długosz.
6: Muszyna generalnie w ostatnim czasie zwana miastem ogrodów. To nomenklatura mówi, że taki produkt turystyczny, a dla Was to takie miejsce, które bardzo przyjazne wszystkim i oddziałuje na wszystkie nasze zmysły. Bo wiecie, ogród biblijny rzeczywiście to takie miejsce, które daje strawę duchową. Natomiast ogrody zmysłów, o których będzie dzisiaj troszkę szerzej, i ogrody magiczne, będą oddziaływać na nasze zmysły takie wszystkie, które mamy, wszystkie pięć, a jak ktoś uruchomi szósty, to będzie super. Słuchajcie, ogrody zmysłów, czym są? Ogrody zmysłów kiedyś jeszcze nazywane sensorycznymi, ale w tym momencie, żeby nam Polakom było łatwiej, nazywane ogrodami zmysłów, no bo mamy tych zmysłów pięć: wzrok, słuch, smak, dotyk i węch. Rośliny tam posadzone oraz kompozycje tam zawarte mają wszystkie nasze pięć zmysłów obudzić jednocześnie. W szybkim świecie, w jakim żyjemy, zabieganym, zagonionym i takim nie dbającym o nasze zmysły w ogóle, to miejsce ma obudzić je jednocześnie i w ten sposób dać nam odpocząć, czyli wstawić cały nasz organizm w stan relaksu. I tak tam właśnie jest. Pyszne poziomki, tylko nie o tej porze, tylko dopiero jak te poziomki następują, czyli tak na przełomie czerwca i lipca. Mamy pięknie szemrzący strumyk, śliczne róże, kujące ostro krzewy, i na słuch oddziałuje tak, właśnie ten szumrzący strumyk, czy też inne liście, które ocierają o siebie. To jest jeden powód, dla którego warto tam pójść. Drugi jest taki, że jest tam tak zwany fitness pod gołym niebem, czyli urządzenia, które możemy używać całodobowo, nie ma tam wstępów, nie ma tam furtek, o 5 rano, o 23, o 3 po południu, o każdej porze, jakie kto sobie wybierze. Dodatkowo dla tych, którzy wezmą ze sobą swoje latorośle, jakichś nieletnich, malutkich, takich przedszkolaków, to tamte dzieciaki naprawdę nie mają gdzie uciec, ponieważ jest tam wielka, otwarta przestrzeń, wielki, zielony teren i w ten sposób wszyscy odpoczywają. Dzieci mogą sobie poganiać, my mamy szansę na chwilkę chociaż przysiąść. No i ostatnio się z jakąś grupą śmiałam, że ogród sensoryczny, zwany inaczej zmysłów, to jest też miejsce, gdzie można uprawiać kocing na trawingu, dlatego że rzeczywiście zielona przestrzeń umożliwia pikniki, a dla osób, które chciałyby sobie tam zapalić przysłowiowe ognisko, trzeba tylko zgłosić w Urzędzie Miasta, że się to robi i za jakąś dosłownie symboliczną opłatę przyniosą tam drewno, także można tam również zjeść coś na ciepło. I to jest ogród zmysłów. Jeśli dla kogoś to jeszcze mało, to jest tam również wieża widokowa.
5: Właśnie miałem pytać, a to jest chyba taka jedna z największych atrakcji, że można całą Muszynę, nie dość, że ogród jest na wzgórzu, to jeszcze można wejść wyżej i zobaczyć panoramę Muszyny i okolicy.
6: No właśnie. Wieża widokowa to kolejna atrakcja. Oczywiście trzeba pokonać ponad 70 schodów, ale nagrodą za trud podejścia są piękne panoramy widokowe. Przy dobrej widoczności oglądamy oczywiście Tatry. Jaworzynę Krynicką widać właściwie zawsze, ale widzimy też wzgórze zamkowe, no i jeszcze inne elementy, nie wszystko zdradzę, po to, żebyście mogli sami odkryć, tak? Po to, żeby można było samemu odkrywać, co tam się miłego dzieje. I też, jeśli pozwolicie Państwo, w tym miejscu dodam jeszcze o grze miejskiej, ponieważ jednym z elementów, dlatego o tych schodach powiedziałam, ponieważ jednym z elementów gry miejskiej jest liczenie schodów. A czym w takim razie jest gra miejska? Gra miejska w Muszynie to taka gra z bocianem. Otrzymujecie ją Państwo zupełnie bezpłatnie w centrach informacji turystycznej, albo w Muzeum Regionalnym, albo w Centrum Informacji przy Ogrodach Biblijnych. I dosłownie jedne zdanie o każdej atrakcji umożliwia już rozwiązanie tej gry. Gra polega na tym, że w kolejnych miejscach znajdujemy cyfry, cyfry z rozsypanki, która w tej grze się znajduje, zamieniamy na litery, wkładamy do hasła i w Muzeum Regionalnym na koniec czeka dla każdego drobiazg, niespodzianka za rozwiązanie. Ci, którzy już robili, warto, żeby przyszli jeszcze raz, sprawdzili, czy nic się nie pozmieniało.
5: Czyli generalnie możemy lepiej poznać Muszynę i zabytki tego miasta.
6: Tak, dokładnie. Gra miejska oprowadza po zabytkach, po atrakcjach, nie tylko po zabytkach, ale też po atrakcjach i jest to taki ciekawy i interdyscyplinarny sposób zwiedzania miasta, nie taki standardowy, że czytamy przewodnik i że historia miasta i geografia i coś tam, tylko właśnie jest to miłe, sympatyczne, też wymaga czegoś od nas i dzięki temu też odpoczywamy od zwyczajnych obowiązków, od zwyczajnych rzeczy, które nas na co dzień spotykają.
5: Wspominałaś o Muzeum Regionalnym. Co tam zobaczymy?
6: Muzeum Regionalne, warto zwrócić uwagę na samą nazwę. Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego, a nie Państwa Muszyńskich, bo to nie od nazwiska Muszyński, tylko od długoletniej, długowiecznej historii Państwa Muszyńskiego, państwa, które było własnością biskupów krakowskich do czasów rozbiorowych, ale to zostawimy sobie na inne spotkanie. Warto zwrócić uwagę, że Muszyna, miasto, które znajduje się na południu Galicji, bardzo długo było bardzo biednym miastem. W związku z tym też to muzeum pokazuje, jak się ludziom żyło, jak trudno się ludziom żyło tak naprawdę jeszcze do drugiej połowy XIX wieku. Stąd co znajdziemy? Tym, czym się ludzie zajmowali. Przede wszystkim znajdziemy strój regionalny tego terenu, czyli mieszczki i mieszczanina muszyńskiego, bo tak się ludzie dawniej nosili. Znaleźli, w jaki sposób farbowano płótno, jak wyglądał zakład szewski, na czym ludzie grali, z czego ludzie jedli, jakie grupy etniczne poza Polakami występowały w Muszynie i okolicach, czyli zarówno Łemkowie, jak i Żydzi. Znajdziemy również wykopaliska, zarówno z ruin zamku na Baszcie, jak i te, które w ostatnim czasie były prowadzone na płycie rynku w Muszynie. No i ostatnia sala jest to tak zwana sala nazywana konferencyjną i w sali konferencyjnej odbywają się czasowe wystawy. Czasowe wystawy twórców regionalnych. Malarzy, fotografów najczęściej. I bardzo często używana jest jako sala koncertowa.
5: Gdzie znajdziemy muzeum?
6: Muzeum Regionalne znajduje się nieopodal rynku. Trzeba się kierować na sąd w Muszynie. Tak, sąd rejonowy to takie dość charakterystyczne miejsce. I też warto zwrócić uwagę, że zarówno Muzeum Regionalne, Dwór Starostów i Koldelgarda, trudne słowo, są związane z historią państwa muszyńskiego i to jest wszystko w sąsiedztwie, budynek przy budynku niemalże. Warto się w to miejsce udać. To ulica Kity, Antoniego Kity.
5: Muszyna to oczywiście uzdrowisko, a jak uzdrowisko to też wody mineralne, których jest tam dużo, z tego co wiem. Mamy ogólnodostępne źródła.
6: Oczywiście. Muszyna jako uzdrowisko, Muszyna dlatego stała się uzdrowiskiem, że między innymi dlatego, że odkryto w nich źródła wody mineralnej. To w tym momencie najbardziej znane, tak oceniam, jest to, które znajduje się na końcu dzielnicy za Popradzie. Jest to ujęcie Antoni. Ujęcie Antoni otwiera, staje się taką bramą dojścia do ogrodów magicznych. I jeszcze dwa słowa na jego temat. Ogrody magiczne to takie miejsce, które z Muszyny, które znajduje się na południu Polski, w polskich Karpatach, przynosi nas na chwilę do starożytnej Grecji. Przynosi nas do mitologii starogreckiej i tam właśnie nie tylko Adonisa, nie tylko Talię, ale również Hebę spotkamy. Oczywiście jest to pomysł cały czas na to, żebyśmy zajęli naszą głowę, nasze zmysły na chwilkę czymś innym poza codziennością i przypomnieli sobie, co tam z mitologii pewnie Parandowskiego pamiętamy. A wracając do wód mineralnych, tak, oczywiście, wody mineralne w Muszynie, tych ujęć ogólnodostępnych, patrz, bezpłatnych, jest kilka, nie tylko Antoni, mówię, to najbardziej znane, takie najczęściej używane przez państwa, ale również ujęcie Milusia, to w pobliżu rynku, dosłownie 5 budynków od płyty rynku, ale to również ujęcie wody Cechini, znajdujące się na Zazamczu, ono czynne, tak jak czynne biura, no ale to możecie sobie państwo znaleźć oczywiście w internecie, ale warto też zwrócić uwagę na takie, które znajduje się na przykład w domu wczasowym na końcu Złockiego, też ogólnodostępne, ale są również takie ciekawe miejsce jak Mofeta. przy mofecie, co prawda to źródełko jest takie, pewnie Państwo mniej korzystacie, bo ono bezpośrednio wypływa z ziemi, stąd jednak tej ziemi, nawet jeśli nabierzemy, troszkę się tam dostanie, ale jest tak z tego samego obszaru górniczego, a sama mofeta czym jest? No z encyklopedycznego punktu widzenia mofeta to obszar naturalnej ekshalacji dwutlenku węgla. A jakbyśmy tak mieli dzieciom wytłumaczyć...
7: Tak na polski.
6: No właśnie, tak miałam powiedzieć, tak jakbyśmy mieli. To taki obszar w ziemi, gdzie w sposób naturalny wydobywa się dwutlenek węgla, czyli jeśli przyłożymy rękę do otworu, to poczujemy na ręce wydobywający się dwutlenek, przyłożone ucho usłyszy wydobywające się bąbelki i woda mineralna, która oczywiście temu towarzyszy, woda mineralna połączona z glebą doprowadziła do powstania orchy, czyli naturalnego takiego rdzawo-czerwonego barwnika, bardzo często i bardzo długo wykorzystywany jako naturalny barwnik malarski, po prostu do malowania. A warto zwrócić uwagę, że mofeta, która znajduje się na granicy Jastrzębika i Słodzkiego, jesteśmy cały czas w gminie Muszyna, to największa w Europie, mofeta imieniem profesora Henryka Świnińskiego.
7: 25 metrów kwadratowych ma.
6: Bardzo duża i jest taka nieduża zatoczka, gdzie można zostawić jakiś tam pojazd, jakim Państwo przyjedziecie i dobrze oznaczona duża tablica informacyjna przed wejściem. Każdy, który będzie chciał, będzie się mógł zagłębić w to zagadnienie.
7: To co, jeżeli ktoś ma chwilę wolnego w weekend, czy to w tygodniu, może wybrać się z Nowego Sącza do Muszyny. Nie jest daleko, a warto, bo jeszcze jedną atrakcję, jakbyśmy zdradzili, rezerwat Las Lipowy Obrożyska. Co to takiego?
6: To unikat, jeśli chodzi o region. To jest najbardziej na północ wysunięty rezerwat, w którym chroni się lipę drobnolistną. Ona jest niecharakterystyczna dla tej wysokości geograficznej. U nas bardziej spodziewalibyśmy się lasu bukowego czy lasu świerkowego. Natomiast tak się wydarzyło, że ta lipa tutaj pozostała ze względu na specyficzny mikroklimat i został tam utworzony rezerwat. Lipy, które się tam znajdują, są kilkusetletnie. I dzięki staraniom Nadleśnictwa Piwniczna została tam wytyczona ścieżka edukacyjna. Dobry parking, dobrze dostępne, a mówimy o tym momencie, dlatego że są tacy turyści, są tacy przyrodnicy, którzy uważają, że Las Lipowy Obrożyska jest najpiękniejszy wiosną, dlatego że wtedy rosną szczególnie kwiaty podszycia. Znajdziemy tam żywiec gruczołowaty, znajdziemy tam lepiężnik, no i chronione, piękne, białe kwiatki, które sami Państwo odkryjecie, jak się nazywają, ale całe dywany kwiatów, które nieprawdopodobnie cieszą oko, a przy pięknej, słonecznej pogodzie macie Państwo doskonały materiał do zdjęć, całe słońce, które pada właśnie na powierzchnię kwiatów, a nie na liście. W związku z tym piękne zdjęcia.
1: Mówiła Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie. Ja przypomnę, że do uzdrowiska dojedziemy z Nowego Sącza samochodem mniej więcej w godzinę oraz pociągiem. Taka wycieczka zajmie nam około półtorej godziny. Saunowanie w Nowym Sączu staje się coraz bardziej popularne. To dlatego, że przybywa takich miejsc, gdzie można się wygrzać w saunie suchej lub parowej. Jest też coraz więcej osób chętnych, które chcą spróbować takiej formy relaksu. A o tym, jak zacząć swoją przygodę z saunowaniem, rozmawiałem z saunamistrzami z Nowego Sącza, Emmą Waśko i Lechem Zwolińskim.
8: Od czego zaczynamy? Na pewno trzeba zwrócić uwagę, jeśli mówimy ogólnie o saunowaniu, musimy mocno się skupić nad stanem zdrowia. To jest bardzo istotna rzecz, bo jeżeli ktoś ma na przykład choroby układu krążenia, takie jak na przykład przebyty zawał, to też neurologiczne typu udary przebyte i tak dalej, to wiadomo, choroby skórne, nie powinien korzystać z sauny, aczkolwiek tutaj zależy dużo od lekarza prowadzącego, bo to on decyduje i mówi o sobie, czy może podnieść się ciśnienie, czy nie. I to jest podstawa. Jeżeli to przejdziemy, to nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby korzystać z sauny, aczkolwiek bardzo sporą barierą jest psychika, ponieważ spotykamy się bardzo często z tym, że ktoś do nas przychodzi i mówi, że on nigdy nie przyjdzie na ceremonię saunową, ponieważ on był w saunie i on po 3 minutach się dusił. Takie jest wrażenie w saunie na początku, jeżeli ktoś, ja to zawsze powtarzam, że widocznie byłeś w saunie ze złymi osobami. I ktoś mówi, nie. Ja mówię, przyjdź na ceremonię, zobaczysz, na czym to polega, bo tutaj sporą różnicą opsałmowaniu staje się bariera psychiczna i skupienie na tym, co jest w danym momencie, to, co się dzieje w saunie. Bo jeżeli pójdziemy sami do sauny i będziemy saunować prawidłowo, czyli będziemy saunować choćby nawet w ciszy, człowiek się sam nakręca, jest mniej powietrza, bo jest wysoka temperatura, czekamy na to, żeby wyjść, zaczyna nam brakować powietrza, patrzymy non-stop na klepsydrę, już chcemy uciekać z tej sauny. A jeżeli idziemy na ceremonię i tam pojawia się sauna mistrz, to jest całkiem inna zabawa.
9: I wtedy ja to opowiadam tak. Wyobraź sobie, że wchodzisz do sauny, widzisz w wiadrze na lodzie trzy kulki. W te kulki są napakowane, nakropione olejki o różnych zapachach. Są to zapachy świeże, są to zapachy drzewne, korzenne, dużo jest mięty. W momencie, kiedy taką kulę dajemy na piec, cały ten olejek nam paruje. I wtedy saunamistrz ręcznikiem bądź wachlarzem rozmachuje ten zapach, mieszając powietrze z góry, z dołu, ciepłe z zimnym i robiąc powiew, który powiew jest bardzo przyjemny, bardzo orzeźwiający. I wtedy taka osoba, która jest pierwszy raz na tym seansie, mówi: wow, ja nie wiedziałam, że tak jest super. Do tego jest muzyka.
8: Uzależnia.
9: Tak, do tego jest muzyka, do tego jest świetna atmosfera. Dużo ludzi już z takich stałych bywalców, którzy po prostu zachęcają te inne osoby, robią tą atmosferę. No jest typowy relaks. Typowy, piękny relaks, fajna atmosfera, fajny odpoczynek.
1: Jak długo trwa taka ceremonia?
9: Od 10 do 15 minut, w zależności od tego, ile
8: saunamistrz ma siły.
9: Tak, czy prowadzi jedna osoba, czy prowadzą dwie osoby. Ha. Czasem jest nas też 5 osób, także się dzielimy.
1: No bo dla was to też jest wyczerpujące, ruszać się w takiej temperaturze.
8: No, tak,
1: jaka temperatura
8: większy
1: w saunie jest? 100 stopni.
8: Ale odczuwalna sięga nawet 150. Jest tak gorąco, prawda jest taka, że jeżeli saunamistrz jest ambitny i przede wszystkim osoby, które są, nazwijmy to ambitne, te, które przychodzą na ceremonię, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. Mocno seanse są dostosowywane do tego, jaka ekipa się znajduje w saunie, ponieważ to są przeważnie już stali bywalcy, którzy wiedzą, po co przychodzą, bo wiemy o tym, że kultura saunowania w Polsce dopiero się rozwija. Trzeba przyznać.
1: Ale za to jak?
8: No właśnie. My w Polsce mamy na przykład największą na świecie saunę w Czeladzi, w Pałacu Saturna jest sauna na 300 osób. Jest to Koloseum, gdzie odbywają się ceremonie dla 300 osób. Chochoł wybudował teraz saunę na 200 osób z widokiem na Tatry. My, nasi saunamistrzowie polscy zajmują cały czas, no Maciej Piczura to jest czterokrotny mistrz świata. Nie ma od nas lepszych. Drużynówki wygrywamy wszystkie my. To jest po prostu jakieś niedowiary, co się dzieje, jeśli chodzi o te ceremonie saunowe, czyli tą prawdziwą taką kulturę saunowania, która została do nas zaszczepiona, ale też na przykład Chiny i Japonia mają niesamowitą czołówkę.
1: Ale Nowy Sącz nie pozostaje w tyle, bo też ostatnio powstały kolejne sauny na 40-50
8: tak
1: osób.
8: Jest.
1: Powiedzieliśmy o tym, jak wygląda, tak ile trwa taka ceremonia. Teraz powiedzcie mi, co po niej się robi. Wychodzimy po prostu...
8: Najważniejsze jest to, żeby saunować według zasad i praw, które towarzyszą saunowaniu. Czyli przede wszystkim to, z czym my i nasza kultura troszeczkę walczymy, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Każda strefa wellness, czyli strefa, gdzie znajdują się sauny, jest to strefa beztekstylna. Czyli nie zakładamy stroju kąpielowego.
1: A, i to jest bardzo ważne.
8: Bardzo ważne.
1: Bo też są takie osoby, które na przykład mogą się po prostu wstydzić.
8: Wstydzić i to jest
9: tylko
8: większość osób.
9: Tylko przerwę na chwileczkę, bo właśnie chodzi o to, bo mówią, a strefa nie tekstylna, to ja na go nie pójdę. Ja tłumaczę, ubierz nawet, nie wiem, piżamę bawełnianą. Chodzi o to, żeby nie iść w tym stroju kąpielowym, żeby ten chlor nie parował, bo to wszystko czuć w tej saunie. Owijamy się ręcznikiem, nawet dwoma ręcznikami, nie ma problemu. Ręcznik ma być pod stopami, owinięte ciało i wtedy wchodzimy do sauny.
1: Czyli tak naprawdę my się nie musimy rozbierać do naga w tej saunie. Możemy sobie wziąć dwa ręczniki. Jednym
9: dokładnie
1: się owijamy,
9: tak.
1: Drugi sobie dajemy
9: nie
1: pod stopy.
9: Nie ma nic wspólnego z jakąś nagością. Nie ma nic. Chodzi o to, żeby ta skóra wydalała te toksyny sprawnie.
8: Aczkolwiek, teraz ja będę trochę przekorny, jeśli chodzi o saunowanie, każda forma otulenia się materiałem, czyli zakładamy ręcznik, zakładamy czapeczkę, powoduje izolację od temperatury, więc i my jesteśmy bardziej wystawieni na działanie temperatury, czyli jesteśmy, nazwijmy to tak potocznie, bardziej bez skórki, to wtedy ta temperatura na organizm działa bardziej. Dlatego wszyscy na pewno zauważyli, że niektórzy do sauny wchodzą w filcowych czapeczkach.
1: Właśnie po co?
8: To powoduje, bardzo dużo temperatury ciała wychodzi i przychodzi do organizmu przez głowę. bo to jest centrum naszego komputera, prawda? I teraz jeżeli my owiniemy je materiałem, robimy izolację termiczną, normalną, taką jak ocieplenie domu i czegokolwiek. Jeżeli ocieplimy dom, wiadomo jest to, że ta temperatura gorzej wychodzi i wchodzi do domu, prawda? W lecie jest chłodniej, w zimie jest cieplej. I to samo jest tutaj, jeśli chodzi o saunowanie. Jeżeli ktoś założy czapeczkę, to wtedy może spokojnie dobrych kilka minut wytrzymać dłużej w saunie, jeżeli tylko ma założoną małą, śmieszną czapeczkę. A krój tych czapeczek od kasków wikinga, hełmów wikinga, przez superbohaterów Mario Bros. Jest tyle, że to jest po prostu wow.
1: Okej, wróćmy do tego, co zrobić w takim razie po tym seansie. Jeżeli my już jesteśmy po tych 10-15 minutach, oczywiście, jeżeli wytrzymaliśmy tam, bo nikt nikogo na siłę nie trzyma.
8: No właśnie, to trzeba...
1: że można w każdej chwili wyjść, jeżeli ktoś się, nie wiem, źle poczuje, ktoś komuś będzie po prostu za gorąco.
8: Właśnie, mamy, jeżeli jest to ceremonia, podczas której sauna mistrz, ja to nazywam, że tańczy, bo to nie jest machanie ręcznikiem, to jest performance, to jest normalnie, my tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy w tym mistrzostwa świata i ja na przykład potrafię leżeć na ziemi i nade mną kręcić cały czas ręcznikiem, tak jak pizzą, czy rzucić na przykład ręcznik przez całą saunę. Maciej Piczura potrafi wyrzucić ręcznik na 5 metrów i on mu wraca do ręki jak bumerang. To jest czasami zaginanie praw fizyki nawet, więc to są rzeczy, które na zawodach wszyscy saunamistrzowie się przebierają, opowiadają historię. Ja słyszałem o akcji na przykład, gdzie saunamistrz na zawodach był przebrany za Kolumba i w momencie, kiedy była szczytowa część tej ceremonii, tak, pod sufitem był powieszony drewniany statek na linkach, gdzie saunamistrz obciął linkę i ten statek przeleciał na tych linkach, wleciał w piec i wysypał się z niego lód. Więc to są całe historie połączone
1: czyli z takie
8: lednią.
1: Show!
8: Tak, to jest performance, to jest normalny performance. To nie jest tak, że my przychodzimy, bierzemy wachlarz, my ćwiczymy po dobrych kilka lat, żeby to tak wyglądało i dziennie od kilkunastu minut, bo to nie jest tak, że ktoś nie ćwiczy, do kilku godzin. Także to jest normalny zawód i my mamy prawo wykonywania normalnego zawodu. Ale wracając do tej ceremonii.
1: No właśnie, wróćmy do tego, co po ceremonii.
8: Tak, po ceremonii najważniejsze jest to, żeby spłukać toksyny z organizmu, czyli wchodzimy sobie pod natryski. W każdym takim miejscu są te natryski i dopiero potem się schładzamy. Dlaczego nie schładzamy się wcześniej? Ponieważ na organizmie powstaje nam warstwa potu z toksynami. Gdybyśmy się schłodzili w beczce czy niecce chłodzącej, to zrobiłby się nam rosół. Więc dlatego na początku spłukujemy niektórzy letnim prysznicem. Ja osobiście tak. Ja uwielbiam bardzo zimną wodę od stóp w kierunku serca, tak żeby się nic nie stało, nie było żadnych tematów kardiologicznych. No i potem wchodzę do takiej niecki schładzającej i jak już się schłodzę, to wtedy co najmniej tyle samo, ile trwał seans, trzeba odpocząć. Dobrze jest uzupełnić płyny, soczki.
1: Wracamy drugi raz na kolejne posiedzenie w saunie, czy...
9: Jeszcze raz. Generalnie zasada jest taka, że odpoczywamy minimum tyle, ile trwał seans.
8: A wracać możemy ile chcemy.
9: Tak.
8: To nie jest tak, że trzeba dwa razy dziennie, czy razy dziennie być na seansie. Ja jak jeżdżę na przykład na strefy spa, to ja przyjeżdżam na godzinę 14, wyjeżdżam o godzinie 21.
1: Tak, ale mówimy o tobie jako sauna...
8: Nie, mówimy jak ja się jadę bawić.
1: Aha, jak
8: ja się jadę
1: prywatnie.
8: Bawić. Na przykład właśnie jadę po prostu na jakąś strefę spa po Polsce, bo kiedyś było coś takiego wśród studentów jak clubbing, czyli studenci jeździli tylko po klubach, żeby zobaczyć nowe kluby. My mamy sauning, jeździmy. To jest niesamowite, że w małej miejscowości, bo machamy też naprawdę w małych obiektach, pojawiają się ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski, bo tylko trzeba wziąć pod uwagę jedno. Ludzie, którzy saunują tak na poważnie, są to ludzie, którzy dorośli do pewnych rzeczy. To są ludzie bardzo kulturalni. Tam nie ma czegoś takiego, że ktoś jest po prostu niemiły. Jeżeli ktoś z przypadku pojawi się na saunie i na przykład patrzy na innych tak, że ktoś się wstydzi, od razu można to zgłosić do obsługi i taka osoba zostaje upomniana, jeżeli ona nie poprawi swojego zachowania, jest wyprowadzona grzecznie ze strefy spa, ponieważ jest to bardzo
1: mocno... To jest też ważna informacja, żeby się po prostu czuć, żeby inne osoby czuły się komfortowo.
8: Tak, my wchodzimy mocno w strefę komfortu każdego, ponieważ ściągamy z niego ubranie. Ja to zawsze powtarzam. Inną sytuacją jest sytuacja, w której wchodzi jedna osoba nago w 100 osób, które są ubrane, a inna jest sytuacja, gdy mamy 100 osób bez ubrania, a jedna osoba by chciała wejść nago. To wtedy ta osoba robi faux pas, bo to jest takie, że po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja to zawsze powtarzam, że nasza kultura nie była na to gotowa i to się fajnie nam zmienia, że zaczynamy powoli się do tego przekonywać.
1: Emma, pytanie do ciebie, bo przed chwilą pokazywałaś mi taki film, w którym którym było takie show w saunach, gdzie tak naprawdę byliście tam poprzebierani.
9: Tak jest.
1: Czy faktycznie tutaj u nas w regionie sądeckim można wziąć udział w czymś takim?
9: To show, tak, kręciliśmy w pięknym miejscu, gdzie jest maleńka sauna, w Beskidzie Niskim u nas. Robiliśmy zaślubiny gnijącej panny młodej z Drakulą, gdzie ślubu udzielała im Santa Muerte, czyli
1: takie
9: królowa śmierci, takie typowo halloweenowe. I oczywiście każdy seans był tematyczny po kolei, właśnie raz panna młoda, raz Drakula, później Santa Muerte i później tak jakby zakończone to wszystko sukcesem, Santa Muerte udzieliła im ślubu i to wszystko jest takie show, przedstawienie, taki mini teatr w malutkiej saunie, do której się mieści 12 osób, obok jest strumyk, to wszystko się odbywało w lesie, także no, noc, las, pochodnie, Dracula, gnijąca panna młoda, no jakby ktoś przyszedł tak z boku, to nie wiedziałby totalnie, o co chodzi, a no takie przedstawienia w saunie w ogóle jeszcze większy komfort sprawia ludziom, bo ludzie się bawią, cieszą się i nawet nie czują tego, że oni się pocą, bo są po prostu zainteresowani tym, co się dzieje naokoło.
8: Tu tak, właśnie chodzi o to wytrzymywanie w saunie. Jeżeli my się skupiamy nie na temperaturze, tylko skupiamy się na tym, co robi saunamistrz, a my nawet jeden z naszych kolegów potrafi podpalić lód. Nie będziemy zdradzali, jak to się dzieje, ale tak, jest możliwość, to wygląda tak, że kule lodowe autentycznie palą się na piecu. Mamy ceremonie dymne, gdzie używa się takich bardzo fajnych żywic i tak dalej i mamy kadzidełka, którymi normalnie robimy też dym, czyli robimy zadymę w saunie i to też jest, bardzo piękna sytuacja, ponieważ przenosimy ludzi w całkowicie już inny świat, nie tylko samego machania, ale również takiego fajnego, ja uwielbiam to słowo, performance'u, gdzie się coś dzieje. Niedługo, a raczej już w Nowym Sączu też się otworzyło olbrzymie miejsce, gdzie można zobaczyć się i to na naszych social mediach i miejskich social mediach jest dostępne, więc tam mamy saunę na 60 osób.
9: Największa sauna w sumie.
8: Tak, największa sauna tutaj w okolicy, przepiękna strefa spa, więc mam nadzieję, że będziemy
1: czyli
8: się tam
1: czyli tych miejsc widywać. Po prostu powstaje coraz więcej. Dużo jest na to zapotrzebowanie.
8: Tak, dużo osób w Nowym Sączu samych sobie też stawia sauny, bo to nie jest znowu już teraz na obecną chwilę jakiś wielki koszt, bo kupienie beczki sauny opalanej i drewnej to jest koszt około 10-12 tysięcy złotych i już można mieć swoją saunę na wyłączność. Najważniejsze, co trzeba powiedzieć w saunie, trzeba dobrze znać swój organizm. Jeżeli człowiek czuje, że za chwilę może na przykład, my to nazywamy potocznie, odlecieć, czyli zemdleć, bo takie sytuacje też się zdarzają. Mieliśmy sytuację, gdzie jedna osoba siedziała w saunie prawie godzinę. Zapytaliśmy się, wie pan co, bo to się tak długo nie siedzi, a pan nam odpowiedział, ja zapłaciłem za godzinę i będę siedział godzinę, więc takie sytuacje też się zdarzają i potem są nieciekawe akcje, gdzie trzeba kogoś po prostu ratować. Trzeba dobrze znać swój organizm. Jeżeli ktoś czuje, że na przykład zaczyna mu rzeczywiście brakować oddechu albo zaczyna czuć mroczki w oczach, to też po prostu wie, że zaraz zemdleje, bo to czuć, naprawdę to człowiek czuje, to warto wyjść, nie trzeba ze sobą walczyć. Wejdźmy za chwilę drugi raz, wejdźmy trzeci raz. Ja jak zaczynałem saunować, to ja zaczynałem saunować ja po półtorej minuty, bo jeszcze nie machałem, ja jeszcze nie znałem tego tematu.
9: Było za duszno, nie?
8: Tak, półtorej minuty ja już musiałem wychodzić, bo ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ale potem, i tutaj jest to niestety niezgodne z prawami saunowania, no ale trudno, powiem. Potem poszedłem z osobami, z którymi po prostu zacząłem rozmawiać w saunie. I to już zmienia sytuację o 180 stopni, ponieważ nie skupia się człowiek na temperaturze, ale na rozmowie z kimś.
1: Ale nie powinno się rozmawiać.
8: Nie powinno, niedobre. Niedobre.
1: Jasne.
9: Jest grupa nasza na Facebooku, nazywa się Sądeckie Seanse Saunowe 3S i tam jest zawsze informacja, gdzie odbywają się w Sączu jakie imprezy.
8: Jest to ogólna grupa.
9: Ogólna grupa, żadna reklama, żadna nic, po prostu jest ogólna.
1: Czyli można do was dołączyć?
9: Tak, ogólna grupa, cała Małopolska, co gdzie się odbywa. I tam można się dowiedzieć szczegółów.
1: Emma, jeszcze do ciebie pytanie. Mhm. Powiedz nam, co nam daje saunowanie?
9: No, przede wszystkim teraz już się ogrzewamy. Oprócz tego na pewno dotleniamy organizm. Dla dziewcząt, które mają problemy z celulitem, również to wspomaga skórę. Jest skóra lepiej ujędrniona, nawilżona. W saunie również, najlepiej w mokrej, robimy zabiegi typu peelingi, gdzie oczyszczamy tą skórę. Po takim peelingu kobiety kobieta, przeważnie kobietom robimy, wychodzi z sauny, spłukuje się pod prysznicem i później na to robimy jej masaż lodem. To właśnie to skurczanie skóry, ciepło-zimno, powoduje, że ta skóra robi się dużo bardziej jędrna, super nabliżona, no i przede wszystkim lepiej wygląda.
1: A sauna sucha?
9: W saunie suchej również możemy z witkami robić zabiegi.
1: Ale nie, co nam daje sauna sucha?
9: No wszystko to jest raczej podobne. Tak.
8: Dodatkowo trzeba powiedzieć jedną rzecz, a raczej w sumie dwie rzeczy. Ogólnie na czym polega sauna? Sauna polega na tym, żeby zwiększyć mocno też ukrwienie organów wewnętrznych. Jeżeli my się ogrzejemy, to robimy ze swojego ciała gąbkę, ponieważ rozgrzanie powoduje, że nasz organizm, nazwijmy to ładnie, się rozszerza, czyli naczynia krwionośne się rozszerzają i wchodząc do wody robimy tak, jakbyśmy tą gąbkę ścisnęli, czyli obkurczamy bardzo mocno cały organizm, co powoduje, że te organy dostają mocne ciśnienie krwi i one się bardziej są dokrwione, myślę, że można tak powiedzieć. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli mówimy już tutaj o tej porze roku, bardzo mocno hartuje organizm. My nie chorujemy, my saunujemy kilka dni w tygodniu, bo mamy taką pracę, ale mamy ten plus, że my w ogóle nie chorujemy, bo my mamy cały czas ciepło-zimno. Nas sauna, tak naprawdę sauna nie ma żadnych złych wpływów na organizm. Jest to wymyślone przez, nazwijmy to, nacje te zimne takie, czyli Norwegia, etc., etc., bo oni potrzebowali jakoś też się hartować. Tam dzieciaki normalnie saunują, tam są namioty, w których jest tylko postawiony piec i ludzie po prostu wchodzą, ogrzewają się, wychodzą, robią kąpiele śnieżne u nich, bo tak to można nazwać, robią te takie aniołki, to też te orzełki na śniegu i nawet dzieciaki to robią. Oni od najmłodszych lat się hartują i to naprawdę działa.
9: Dobrze, jeszcze wracając do tego, co sauna daje dla nas. Przede wszystkim oczyszcza organizm z toksyn. W momencie, kiedy przypilnujemy to, ten organizm jest oczyszczony w tej saunie, do tego prowadzimy zdrową dietę, zdrowy tryb życia, o wiele jest lepsza wydolność organizmu, lepsze życie, więcej siły, człowiek ma więcej
1: lepsi.
9: Ma energii. Tak, bo takiej sauni powinniśmy być zmęczeni, a po prostu mamy tyle siły, że nie wiemy, co ze sobą robić dalej.
1: Bardzo Państwu dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Ja przypomnę jeszcze ten profil facebookowy Sądeckie Seanse Saunowe. Na Facebooku możecie znaleźć i tam też informacje naszych rozmówców o tym, gdzie takie seanse się odbywają.
8: Tak, otwieramy linię teraz. Przez najbliższą godzinę nasi specjaliści będą udostępniać Państwu wszelkie informacje związane z seansami saunowymi.
1: Zapraszamy w takim razie. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i za spotkanie.
9: Bardzo dziękujemy.
1: W tym miejscu każdy młody sądeczanin znajdzie coś dla siebie. Mowa o Pałacu Młodzieży, który oferuje różne ciekawe zajęcia. Są tu warsztaty dziennikarskie, taneczne, muzyczne, jest też koło języka angielskiego i masa warsztatów plastycznych. Jednymi z nich jest grupa Monochromatyczni, którą prowadzi Anna Rejowska-Gumulak.
10: Monochromatyczni, czyli głównie posługujący się w tonacjach szarości, ponieważ to zajęcia rysunkowe, stąd taka po prostu nazwa. Przeważnie na naszych zajęciach uczymy się rysunku, jest to rysunek sztalugowy, głównie oparty na obserwacji martwej natury, czasami pracy z modelem. Jest to grupa zaawansowana, z którą już współpracuję kolejny rok z rzędu. Głównie posługujemy się techniką ołówka, węgla, tuszu, technik mieszanych, kombinujemy coś z podłożami, ale głównie opieramy się na rysunku i na tym, żeby szkolić w sobie taki zmysł obserwacji oraz kompozycji walorowania. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to grupa zaawansowana, więc od uczestników tych zajęć oczekuję takiej cierpliwości, sumienności. No cierpliwość jest tutaj taka dosyć znamienna, znacząca. Szkolenie zmysłu obserwacji, dystansu do siebie też, bo często się coś nie udaje, a uczymy się głównie na błędach, więc też takiego akceptowania swoich błędów, pokory. Cóż jeszcze? No chęci przede wszystkim, chęci. To jest najważniejsze. Taka dyscyplina też jest dla mnie ważna, żeby móc sprawnie i jak efektywnie przeprowadzić zajęcia. Inspiruje na przykład, nie wiem, oderwany tynk na jakimś budynku, żółkniejący liść gdzieś. Dzisiaj na przykład inspirację czerpiemy z poezji Bolesława Leśmiana, ponieważ robimy książki, które nie są książkami, czyli uczymy się też niestandardowego myślenia o książce, w sensie o formie, która nie jest kartkowana, tylko na przykład książka w formie prostopadłościanu albo książka w formie origami. Więc tak, dzisiaj są zdecydowanie takie zajęcia na kreatywność, na wyjście poza szablon. Co mnie inspiruje? To wszystko, no, zasłyszana piosenka, tak jak powiedziałam, oderwany tynk, nie wiem, dziura w spodniach albo w skarpetce, wszystko.
11: Lubię rysować, lubię przebywać z ludźmi w miłej atmosferze. Jak byłem mały, to zacząłem rysować jakieś takie proste linie i po prostu Od razu jakoś tak to polubiłem. Zacząłem rysować później więcej, robić jakieś swoje opowiadania, komiksy. Pomyślę, dużo rzeczy robiliśmy. Mi się wydaje, że najciekawsze było, chyba się monotypia nazywało. Polegało to na tym, że brało się gazetę albo jakiś inny wycinek, gdzie były po prostu jaskrawe kolory, odbijało się na takim, no taki glut był, odbijało się na tym, a potem się farbą jeszcze i się przykładało kartkę do tego. I tam się odbijały kontury i niektóre tam kolory, części tego obrazu, tej gazety.
12: Od dawna tak naprawdę, od kiedy byłam mała, lubiłam rysować. Na każdej przerwie w szkole brałam notatki, dzienniki rysowałam. I dowiedziałam się o tych zajęciach od koleżanki, więc po prostu się zapisałam. Była tak kiedyś gra Piekło Niebo. Pani mówiła, żeby zinterpretować książkę, a ja stwierdziłam, że można by to wykorzystać, że książka miałaby tylko dwa wyrazy. I tak to jest, że cięłam z różnych magazynów czerwone i niebieskie skrawki, a później ułożyłam z nich napisy Piekło i Niebo.
13: Jak mam być szczera, nie wiedziałam o tych zajęciach. Rysowałam od zawsze i mama mnie w sumie zapisała. W tym momencie maluję manekina na czarno, potem będę na nim pisać. Fragment któregoś z wierszy. Albo tajemnicę, albo jakiś erotyk. Bolesława Leśmiana.
1: Mówili uczestnicy zajęć monochromatyczni. Zajęcia odbywają się w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

0: kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe, kolej wróciła do kursowania dziś rano.
1: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: sobie radę na streamie u Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to te transmisje bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: niskie ceny.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
11: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
15: Salon firmowy Taco zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Taco na miejscu. Zapraszamy.
16: To będzie ostatnia reklama. Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Pomidor malinowy 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,79 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: I po reklamie.
18: SK Małopolska. Na czasie.
19: Witajcie, Michał Rejduch. Studenci z Nowego Sącza zapraszają do wspólnej zabawy. Trwają juwenalia w mieście i dziś czekają na Was m.in. koncerty na Starej Sandecji. Cała zabawa tutaj ruszy o 16 i potrwa do późnych godzin nocnych. Gwiazdą wieczoru będzie Blacha 21:15, a po zakończeniu koncertów organizatorzy zapraszają na afterparty do klubu Reset. Można też wybrać się do Wielogłów koło Nowego Sącza, bo tutaj odbywa się charytatywny festiwal Renovo Fest. Cały dzień czeka masa atrakcji, a wieczorem wystąpi Sławomir.
20: Jest 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się

0: pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
1: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zajdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hej, tipery, nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik.

0: Great Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Play i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik. Niskie ceny są.

0: a ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Pomidor malinowy 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,79 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Street Food Polska Festiwal w Nowym Sączu. Już od 22 do 24 maja, od piątku do niedzieli na rynku w Nowym Sączu zaparkują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się na rynku w Nowym Sączu już w ten weekend.
14: I po reklamie.
15: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
16: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
15: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix. Ale teraz mamy sobotni chill. I w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa, co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remy w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada, na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywacie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Street Food Polska Festiwal w Nowym Sączu. Już od 22 do 24 maja, od piątku do niedzieli na rynku w Nowym Sączu zaparkują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się na rynku w Nowym Sączu już w ten weekend.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% tak. I przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
12: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays. Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Pomidor malinowy 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,79 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy.
3: Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
2: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien. Producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź. RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź. RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
3: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
4: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
3: PSS z połem. Razem na zakupy.
5: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
6: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj. Vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
7: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Pomidor malinowy 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,79 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: SK Małopolska. Na czasie.
6: Michał Rejduch, witajcie. Na rynku zaparkowały food trucki, czyli bary na kółkach. Jeżeli nie macie pomysłu na sobotni albo niedzielny obiad lub kolację, to możecie zajrzeć i wybrać coś z menu. Są dania kuchni hiszpańskiej, włoskiej, greckiej, tajskiej czy chińskiej. To wszystko dziś do późnego wieczora i jutro przez cały dzień. A dziś wieczorem warto odwiedzić Wielogłowy koło Nowego Sącza, bo tam odbywa się charytatywny Renovo Fest. Cały czas coś tam się dzieje, a wieczorem wystąpią znane gwiazdy, wśród nich m.in. Sławomir.
7: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
8: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy do kilkadziesiąt stanów.
7: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.

0: Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Radio SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio
1: SK. Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
5: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
6: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
5: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
6: To nawet lepszy początek.
7: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
18: I po reklamie.

0: Joanna Aller w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fuzzuo. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK,
1: jestem
0: tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuzzuo przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
3: O! Pozdro Mati Fuzzuo!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, Restauracja Aromat, Juicy Boba, Bawialnia Świat Urwisa.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
17: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
16: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21. Dodajmy, Lew w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
18: Właśnie.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie. Że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Lot of half price.

0: Great Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie. SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Pomidor malinowy 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,79 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Street Food Polska Festiwal w Nowym Sączu. Już od 22 do 24 maja, od piątku do niedzieli na rynku w Nowym Sączu zaparkują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się na rynku w Nowym Sączu już w ten weekend.
7: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja, Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
8: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
9: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
8: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy. Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
12: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej 20. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować. Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
3: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
2: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
4: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
5: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
3: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
6: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
3: PSS z połem. Razem na zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama. Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
8: I po reklamie.
9: SK Małopolska. Na czasie.
10: Michał Rejduch, witajcie. Wielogłowy koło Nowego Sącza to miejsce, gdzie dziś sporo się dzieje, bo trwa tu charytatywny festiwal Renovo Fest. Gwiazdą wieczoru będzie Sławomir, który na scenie pojawi się przed 21. Do późnego wieczora w Nowym Sączu możecie też odwiedzać food trucki. Zaparkowały one na rynku. Dań Kuchni Świata można próbować też jutro od 12 do 20. Patronujemy tej imprezie. A w Zakopanem trwa festiwal restauracji. W ramach imprezy w wybranych lokalach w stolicy Tatr możecie degustować różne dania i odkrywać kulinarne arcydzieła.
11: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duszena. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
12: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
11: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
13: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze, to dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
14: Ja bym chciała
8: zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
13: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK, gramy! Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. I nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS Społem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
9: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland serek twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
8: PSS Społem. Razem na zakupy. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
11: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
10: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na Kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Street Food Polska Festiwal w Nowym Sączu. Już od 22 do 24 maja, od piątku do niedzieli na rynku w Nowym Sączu zaparkują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się na rynku w Nowym Sączu już w ten weekend.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Taco Hemingway przejął stadion narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, między innymi Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
14: Ja na pierwszą, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się spodzieli, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
13: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam.
15: Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam. Mati Fuczyło, cześć.

0: Wszystko jedno to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę? Czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy. Już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim. Jankę, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka. No ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste. W aplikacji Radia SK trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja, Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, Restauracja Aromat, Juicy Boba, Bawialnia Świat Urwisa.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.
3: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: SK Małopolska. Na czasie.
16: Witajcie, Michał Rejduch. Studenci z Nowego Sącza zapraszają do wspólnej zabawy. Trwają juwenalia w mieście i dziś czekają na Was m.in. koncerty na Starej Sandecji. Cała zabawa tutaj ruszy o 16 i potrwa do późnych godzin nocnych. Gwiazdą wieczoru będzie Blacha 21:15, a po zakończeniu koncertów organizatorzy zapraszają na afterparty do klubu Reset. Można też wybrać się do Wielogłów koło Nowego Sącza, bo tutaj odbywa się charytatywny festiwal Renovo Fest. Cały dzień czeka masa atrakcji, a wieczorem wystąpi Sławomir.
17: Muzyką się żyje.
18: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
19: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
20: Jesteś szczęśliwa.
19: Jestem szczęśliwa.
18: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenie dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej Waszej ekipy. Selena Gomez, Killem With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SKPL i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ej, tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze. 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno. Zresztą pewnie o tym wiecie. O influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka. No, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. No i gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Meso i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
18: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań. Od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winta. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
0: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa na 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można? Można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger, Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
7: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z POŁem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
10: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
9: PSS z POŁem. Razem na zakupy.
11: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
13: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
14: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
22: I po reklamie.

0: Dwa hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.
1: Autopromocja. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Bricommerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricommerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Street Food Polska Festiwal w Nowym Sączu. Już od 22 do 24 maja, od piątku do niedzieli na rynku w Nowym Sączu zaparkują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się na rynku w Nowym Sączu już w ten weekend.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
10: Michał Rejduch, witajcie. Na rynku zaparkowały food trucki, czyli bary na kółkach. Jeżeli nie macie pomysłu na sobotni albo niedzielny obiad lub kolację, to możecie zajrzeć i wybrać coś z menu. Są dania kuchni.

0: Hiszpańskiej, włoskiej, greckiej, tajskiej czy chińskiej. To wszystko dziś do późnego wieczora i jutro przez cały dzień. A dziś wieczorem warto odwiedzić Wielogłowy koło Nowego Sącza, bo tam odbywa się charytatywny Renovo Fest. Cały czas coś tam się dzieje, a wieczorem wystąpią znane gwiazdy, wśród nich m.in. Sławomir.
1: Muzyką się żyje. Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu. Już za tydzień, w sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
2: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
1: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment.
2: Radio SK. Radio SK.
1: A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, dzień teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzie Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: I teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shimza, Arko, Kasango, Faja, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Czyli powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskobo aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 23 maja Galeria Rondo zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 23 maja Dzień Dziecka w Galerii Rondo. Partnerzy KFC, restauracja Aromat, Juicy Boba, bawialnia Świat Urwisa.
19: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.

0: wiem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca trasy.
1: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę, albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
14: Street Food Polska Festiwal w Nowym Sączu. Już od 22 do 24 maja, od piątku do niedzieli na rynku w Nowym Sączu zaparkują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się na rynku w Nowym Sączu już w ten weekend.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany, tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK, mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też

0: kilku rad młodym ludziom.
1: No na pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci w ziemi, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tak polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. 2:19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę Was i Waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Pa!

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współprac.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. I ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
6: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
7: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
8: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
7: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
11: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
12: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki i powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach. Ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: Tak. To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, no i to jest najważniejsze.
1: No to liczymy się później.
0: Okej, dobra, no to żeby Monika, teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
1: Synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło, to żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twojej paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No,
2: muszę zabierz.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Wali Góra, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Precyzja, estetyka, technologia.

0: technicznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Street Food Polska Festiwal w Nowym Sączu. Już od 22 do 24 maja, od piątku do niedzieli na rynku w Nowym Sączu zaparkują food trucki z kuchnią z całego świata. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej, dania mięsne i wegetariańskie. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Zapraszamy. Spotkajmy się na rynku w Nowym Sączu już w ten weekend.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: SK Małopolska. Na czasie.
11: Michał Rejduch, witajcie. Wielogłowy koło Nowego Sącza to miejsce, gdzie dziś sporo się dzieje, bo trwa tu charytatywny festiwal Renovo Fest. Gwiazdą wieczoru będzie Sławomir, który na scenie pojawi się przed 21. Do późnego wieczora w Nowym Sączu możecie też odwiedzać food trucki. Zaparkowały one na rynku. Dań kuchni świata można próbować też jutro od 12 do 20. Patronujemy tej imprezie. A w Zakopanem trwa festiwal restauracji. W ramach imprezy w wybranych lokalach w stolicy Tatr możecie degustować różne dania i odkrywać kulinarne arcydzieła.
12: Muzyką się żyje.
13: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa, artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
14: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
15: Jesteś szczęśliwa.
14: Jestem szczęśliwa.
13: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
13: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu.

Zagram między innymi kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Ladę oczywiście.

0: potrafimy zagrać. Superstars w Radiu SK, 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teść to Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet. I praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi, pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: Autopromocja.
1: SK Małopolska. Na czasie.
3: Witajcie, Michał Rejduch. Zaglądamy do kina Helios w Nowym Sączu, bo tutaj mamy kilka nowości w repertuarze, między innymi przedpremierowo film fantasy Drzewo Magii. Jest też horror Pasażer, a godziny seansów są na helios.pl. W Wielogłowach koło Nowego Sącza w ramach charytatywnego festiwalu Renovo Fest jutro znowu będzie koncertowo. Tym razem w klimacie folkowym wystąpi kapela Roy oraz Kordian. A my mamy dla was podwójne wejściówki do parku rozrywki Zatorland. Jeżeli macie ochotę się tam wybrać, no to dajcie nam znać na malopolska@sk.pl.
0: Muzyką się żyje.
4: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDOS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacper, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
4: Dwie minuty po 21:00, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Taco śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK. My zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca.
0: Czasie Radio SK. Radio SK.
4: Swedish House Mafia na początku.

Wait so long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco. Jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, Sia już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio SK. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji Dnia Teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.
3: Że

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.

0: Miki Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej, Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
0: I co?
2: Dobre.
0: Dobre! Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej! Hey, I got a stranger in my mind.

0: me better at night.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Radio SK.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Wielkopolska, Małopolska.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo! Raz!